SK2 Trójmiasto. SK2 Trójmiasto.

0: Twoje zdanie jak borek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One szypaczą non-stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

0: Chcesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest magazyn lokalny. Tym razem na warsztat bierzemy dyskoteki. Chodzenie do klubów zawsze było modne, podobnie jak Sopot niemal od zawsze kojarzony był z dobrymi imprezami. Mimo to na przestrzeni lat clubbing w Trójmieście mocno się zmieniał. Wspomina o tym w rozmowie ze mną DJ Camilio, który oprócz tego, że jest moim kolegą po fachu, już od ponad 15 lat jest również rezydentem w gdańskim klubie Kwadratowa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o clubbingu. Gościem dzisiejszej rozmowy jest mój dobry kolega Kamil, który na co dzień jest DJ-em w Kwadratowej.
2: Siemka, cześć, z tej strony Kamilio.
1: Ogólnie można powiedzieć, że na clubbingu w Trójmieście znasz się jak nikt, ponieważ no, nie zdradzając twojego wieku, grasz już dosyć długo w różnych miejscówkach w Trójmieście.
2: Nie da się zaprzeczyć, tak, to jest prawda. W skrócie, przygoda z graniem zaczęła się od 2005 roku. Nie wiem, czy dla większości starszej, powiedzmy zbliżonej do mojego wieku klienteli, klubowiczów, takie miejsce jest znane jak Galaxy albo Corazon, gdzie obecnie jest Zatoka Sztuki. Tam zaczęła się ta przygoda z kursem DJ-skim, organizowanym przez jedną ze znanych marek producenckich. Nie wiem, czy można wspominać, jakie to są marki, czy nie. Lepiej nie. Tam poznałem dwóch DJ-i, którzy byli mega znani w Galaxy, czyli DJ Romeo, pewnie też dla większości ludzi kojarzy. No i mój mentor, DJ Leo, czyli osoba grająca typową dyskotekę, bardzo dobrze znające się na R&B, na dyskotekach, no i trochę oczywiście takiej przysłowiowej wiksy DJ Romeo, czyli dawne manieczki, dawne klimaty takiej no, muzyki z energią. Pomijając już ten lokal Galaxy, który no, funkcjonował dość długo, już nie pamiętam kiedy tam został zamknięty, bo później swój etap miał też zamknięcie tego lokalu przez długi czas, nic tam się nie działo, później Zatoka Sztuki wskoczyła. Poza tym lokalem w tamtym okresie, jeśli chodzi z takich znanych lokali, to był Paradox, na samym początku Monte Cassino w okolicy McDonalda, klub znany z czarnej muzyki. Był tam również w Sopocie lokal Nonstop, to już na samym dole, w okolicy wejścia na Molo. Co jeszcze? No, nie można zapomnieć również o starej, dobrej Vivie, gdzie nie jedna osoba zna filmik chociażby z Vivy, jak jeden z klubowiczów chwali się, że jego tam kolega ma kolegę, który zna DJ-a i próbował wyrwać tam niejedną panienkę. W każdym razie nie można zapomnieć o świętej pamięci już nieżyjącym DJ-u Buźce, który był twarzą tej Vivy. Osoba, która dosyć długo tworzyła historię, w ogóle całą historię klubową. DJ Buźka prowadził imprezy na tej mniejszej sali, bo Viva składała się z dwóch scen, mniejszej tej takiej dyskotekowej, gdzie właśnie był ten znany DJ Buźka, i z dużej sali. Tam często też bywał prawdopodobnie Hazel, nie wiem czy dobrze pamiętam, znany chociażby z tej znanej piosenki Sprężynka. Co tu jeszcze można powiedzieć?
1: No właśnie, powiedz może tak od początku, od czego to się zaczęło u ciebie, że ty w 2005 roku stwierdziłeś, że chcesz zostać DJ-em. Czy to było jeszcze wcześniej, tylko w 2005 udało się?
2: Powiem tak, jeśli chodzi o takie moje korzenie rodzinne, to było to bardzo pomocne, ponieważ ze strony ojca, ze strony matki, dziadkowie mieli dużo wspólnego z muzyką, grali na instrumentach, na weselach, także jeśli chodzi o wyczucie rytmu muzyki, z tym to nie było problemu. Oczywiście przyznam się, że do tej pory z nut nie umiem grać, ale ze słuchu jak najbardziej. W profesji DJ-a nie jest to mega obowiązkowe, żeby umieć grać z nut. Tutaj wręcz powiem, że każdy perkusista byłby w stanie być DJ-em, bo tutaj wystarczy naprawdę poczucie rytmu i odpowiedni dobór prędkości, później tej frazy do każdego utworu. Teraz tak, jeśli chodzi o początek, to tak jak mówię, no, to było zakorzenione już we mnie, natomiast brakowało takiego impulsu, gdzie widziałem jeden z filmików, tutaj no trochę wstyd się przyznać, trochę to był filmik wiksiarski oczywiście, czyli ze starych znanych manieczek, ale było to tak dobrze zmontowane, że na osobę małoletnią, nastolatka zrobiło to ogromne wrażenie, zobaczyłem jak ci DJ-e sobie radzą z tymi imprezami, stwierdziłem, że ja również tak będę chciał. Zdziwiłem się, że to się udało, bo to nie było tak, żebym jakoś bardzo do tego dążył, aczkolwiek no miałem ogromną chęć. Pojawiła się okazja właśnie zrobienia tego kursu w Galaxy, po czym sam kurs w sobie może nie dał aż tak dużo, co znajomość z DJ-ami, bo po kursie w zasadzie nie mieliśmy zapewnionego grania, tylko trzeba było po prostu udzielać się, pomagać tym stałym DJ-om, rezydentom. Przysłowiowo, jak to się mówi, nosiliśmy walizki, bo wcześniej grało się z CD-ków, także tutaj się pomagało tym DJ-om. No i dzięki temu, że załóżmy z 2-3 lata przychodząc do galaksy, wspomagając tam rezydentów, udało się poznać również wiele innych postaci w stylu DJ Quiz, DJ Mibro, Nomi, White i wiele, wiele innych takich znanych osób z tamtych lat ze sceny klubowej. Później po czasie takim, gdzie się grało w pojedynczych lokalach, niewielkie epizody, do Kwadratowej trafiłem w roku 2008, także do tej pory tutaj stoję na straży niezmiennie.
1: 15 lat w Kwadratowej. Jak do tego doszło? Czy to też była kwestia znajomości? Czy to też był może jakiś casting?
2: Też to było na zasadzie polecenia. Jeden z DJ, z tego co się dowiedziałem, nagle przestał współpracować i w jego miejsce zostałem polecony, gdyż no właśnie znano mnie z moich możliwości ze względu na to, jak mnie wyszkolił mój sensei DJ Leo, czyli typowo dyskotekowe granie z przewagą takiej czarnej muzyki, R&B. Oczywiście na te czasy się to totalnie pozmieniało, trzeba iść z duchem czasu, ale byłem odpowiednią osobą na to stanowisko, gdzie no, osoby, które tutaj pracowały pierwsze lata, już no, niestety ze stażem takim najdłuższym zostałem tylko ja, ale tamte osoby mogły od razu potwierdzić, że tamte lata no, idealnie się wpasowałem i od tamtej pory no, utrzymywałem się, dostosowałem się do potrzeb muzycznych, jeśli chodzi o ten lokal.
1: No właśnie do tej muzyki teraz przejdziemy. Jak to się zmieniało na przestrzeni tych no, prawie że 20 lat? Mówisz, że przede wszystkim kiedyś więcej tej muzyki R&B. Można powiedzieć, że takiego tempa, jakiego dzisiaj mamy w klubach, muzyka klubową, którą chociażby znamy z radia, kiedyś czegoś takiego nie było?
2: Powiem w ten sposób. Mi ciężko powiedzieć, co było przed rokiem 2005, bo wtedy pomimo, że byłem już powiedzmy nastolatkiem, wbrew pozorom ja późno zacząłem imprezować, chodząc po lokalach. Także moja wiedza z muzyki to z filmików się brała i później dopiero nabierała tempa w trakcie no, noszenia tych przysłowiowych walizek i nauki. Ale jak to się zmieniało? Głównie motywem przewodnim na imprezach takich dyskotekowych, powiedzmy, dla każdej klienteli, nie stricte jakiejś specjalistycznej imprezy, to oczywiście jak najbardziej R&B, funk, to najbardziej się utrzymywało. Co do tej pory też można zauważyć na początku każdej z imprez, jest to najczęściej też puszczana muzyka, gdyż najłatwiej wyciągać osoby na parkiet, głównie dziewczyny, które dzięki wiadomo swoim wdziękom potrafią napędzać cały parkiet, bo mężczyźni też dochodzą do parkietu i jakoś interes się wtedy na parkiecie kręci. Co do muzyki, można zauważyć ten trend, w kółko utwory są odświeżane, tak? Także nawet jeśli jest coś z innym wokalem, z innym dodatkiem takim głównej linii melodyjnej, często i gęsto zostają zachowane nieraz fragmenty utworów z poprzednich lat. Dla przykładu Karmach Just Be Good To Me albo Puff Daddy I'll Be Missing You. To było tak często przeplatane, że jeszcze po tych utworach jeszcze kilka innych było wersji. Czy chociażby głupi przykład Crazy Frog. Ile było tego remiksów wcześniej. Także ta muzyka jest według mnie ciągle odświeżana, aczkolwiek jeśli chodzi o nowe rzeczy, to na przykład oprócz takiego no, typowego klubowego house'u, oprócz R&B, często na parkiet zaczęło wchodzić muzyka z oprawą drum and bassową. Chociażby DJ Fresh, te nieco szybsze tempa. Wcześniej tego się tak za często nie grało, było mało tych utworów, natomiast teraz jest tego coraz więcej. Cieszę się, że też w Kwadratowej udało mi się tutaj poznać nowe trendy, chociażby muzyki, której na co dzień no, w radiu się jednak nie słyszy, aczkolwiek często promujemy tutaj no, polskie utwory, Young Leosi, Young Iggy, także tutaj też to fajnie pompuje, mało tego, sam jestem zdziwiony, ale też taka muzyka mi się podoba.
1: A co powiesz o uczestnikach imprez? Jak zmieniali się na przestrzeni tych 20 lat? Ja mam takie wrażenie, aczkolwiek też ja mam dużo mniejszy staż, że z roku na rok do klubów starają chyba wchodzić coraz młodsi ludzie. Oczywiście fakt, że no jest selekcja 18+, i tak dalej, ale mimo wszystko też już coraz bardziej popularne robią się ogólnie imprezy, na przykład od 16 roku życia, nie w Kwadratowej, ale są takie miejscówki, gdzie już właśnie 16-latkowie chodzą i też tańczą, a z kolei coraz rzadziej też widzi się no chociażby 40-latków tańczących w klubach, przynajmniej nie wszędzie.
2: No ciężko mi tak powiedzieć, bo tak jak wspomniałem, ja jeśli chodzi o scenę muzyczną, to już tylko utknąłem w Kwadratowej, nazwijmy to, także tylko widzę jakby cały kalejdoskop z perspektywy parkietu Kwadratowej, jak to wygląda, ale dobrze, że do tego nawiązałeś, bo pamiętam te czasy, jak zaczynałem, gdzie po otwarciu lokalu, dosłownie 1,5 godziny po otwarciu lokalu, były wszystkie numerki w szatni wydane, drzwi były zamknięte i po prostu czekało się, ile ludzi wyjdzie i tyle można było dopiero wpuścić od nowa, bo był lokal już napchany. Natomiast trend ostatnio, który można bardzo często zauważyć, ludzie bardzo, bardzo późno przychodzą po otwarciu do lokali. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to powiem tak, kwadratowa tutaj mi się pod tym względem podoba, tu jest stały, ciągle ten sam wiek. Wszystko wokoło się zmienia, natomiast jeśli chodzi o uczestników imprez, stały wiek i przedział jest też najróżniejszy, bo jeśli chodzi o potrzeby muzyczne, w piątki wiadomo przychodzą ludzie bardziej na taką agresywniejszą, mocniejszą muzykę z większą dawką energii, natomiast w sobotę musimy to dostosowywać dla ludzi zarówno takich, co wymagają mocniejszego uderzenia, jak i dla osób, którzy na co dzień nie słuchają tak mocniejszej muzyki i którzy bardziej słuchają chociażby radia albo znają jakieś stare utwory, które też tutaj u nas można w kwadratowej usłyszeć w odświeżonych wersjach.
1: Nie obraź się za to pytanie, ale jako, że masz, tak jak już rozmawialiśmy, staż dosyć duży i mówisz, że uczysz się tych nowych trendów w kwadratowej, ale czy boisz się na przykład takiego czasu, że kiedyś na przykład trendy cię wyprzedzą albo gdzie najzwyczajniej w świecie będziesz musiał powiedzieć sobie, kurczę, jestem na to za stary. Czy masz takie myśli, czy to jeszcze nie ten czas?
2: Znaczy, jedyne, co by mogło mnie przekonać do czegoś takiego, kurczę, jestem na to za stary, to gdy zobaczyłbym, że energia albo zdrowie by na coś takiego nie pozwalało. Natomiast jak dla mnie jest to fajna odskocznia, bo to jest połączenie przyjemności z taką dodatkową pracą, dzięki której się czeka do tego kolejnego weekendu. Teoretycznie, fizycznie może i mnie to męczy, tak, na koniec dnia albo na następny dzień się długo to odsypia, ale psychicznie jest to naprawdę duża dawka energii, praca z młodymi ludźmi, widząc tą energię, co się dzieje tutaj na parkiecie, plus to, że gram w końcu taką od ostatnich lat muzykę, która mega mi się podoba, bo raczej jestem osobą zwolennikiem tej mocniejszej strony, ciemniejszej powiedzmy muzyki, która potrafi dodać dużo energii, także pod tym kątem tego się nie boję. Boję się najwyżej tych warunków zdrowotnych, aczkolwiek to też jest kwestia tego, jak się o nie dba. Czy jeśli chodzi o wyprzedzenie trendów, nie zdziwię się, że w pewnym momencie może być tak, że muzyka, którą będą oczekiwać ludzie, niestety nie będzie spełniać moich oczekiwań, nie będę jej czuł, bo nie będę chciał jej zrozumieć. Nie wiem, jak tutaj odbiorą niektórzy ludzie, ale jestem stanowczym przeciwnikiem disco polo, także na przykład do tego typu muzyki, jeżeli to będzie zmierzało, to niestety ja tego nie będę już kontynuować. Jest oczywiście cienka granica między niektórymi polskimi utworami, które tutaj gramy, ale też to jest raczej dalekie moim zdaniem od disco polo. Czy jest jakaś muzyka, do której bym się nie przekonał? Myślę, że nie. To jest kwestia odsłuchania się, bo kiedyś w życiu bym nie powiedział, że na przykład mógłbym lubić Rammsteina. Wystarczy tylko kilka epizodów w życiu, które zmuszą do tego, żeby znaleźć coś, co postawi na nogi, i miałem jeden taki motyw w życiu, że wystarczyło kilka miesięcy i zacząłem też takiej muzyki słuchać, bo potrzebowałem po prostu zdrowo funkcjonować, nie? Także do każdej muzyki da się przyzwyczaić, tylko kwestia, żeby do tego się nastawić, nie?
1: Na zakończenie krótkie pytanie, jak dzięki swojej przeszłości widzisz też przyszłość? Spędzając tyle lat w klubach, czy jesteś w stanie przewidzieć nam, że tak powiem, jakby to będzie wyglądało za parę lat, na przykład w kwestii muzycznej, albo na przykład w kwestii właśnie uczestników przychodzących do klubu?
2: Ciężko to określić, bo technika naprawdę wyprzedza nawet oczekiwania. Wcześniej jeszcze, zanim ja zacząłem grać, grało się z winyli, gdzie nawet jednemu z kolegów, który dalej też grał z winyli, pomagałem nosić te skrzynie z winylami. Później też były kasyciaki, z kaset się grało, akurat ja tego nie doświadczyłem. Grało się z CD-ków, kto by się spodziewał, że będzie można skorzystać z kompa, który mega ułatwi i nie tylko pomoże w prędkości synchronizacji utworów, ale też w domu przygotowania się do odtwarzania tego wszystkiego, pomarkerowania tych utworów, co znacznie przyspiesza tą zmianę. Czy to pójdzie do przodu? Mam nadzieję, że to będzie jeszcze łatwiejsze, aczkolwiek mam nadzieję, że młode osoby, które chcą zacząć granie, nie będą tylko na tym bazować, bo już często widać u nowych DJ-i to, że oczekują tylko na działanie sprzętu, nie czując tego, jak to powinno się miksować, jak to się kiedyś robiło. Dlatego polecam gorąco, ci, którzy zaczynają, nie bawcie się z synchronizatorami, że to samo wszystko będzie miksować. Weźcie sobie dwa gramofony, rozregulujcie prędkość utworu i próbujcie synchronizować to na słuch. Nie bawcie się z synchronizatorami, nie ufajcie w 100% tym oprogramowaniom.
0: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura, zapraszam. Mają fartuchy, wyglądają jak lekarze, ale przede wszystkim chcą sprawiać radość. Medyczni klauni działający w ramach Fundacji Czerwone Noski odwiedzają dzieci i ich rodziny w hospicjach domowych i stacjonarnych. W Gdańsku medyków od wywoływania uśmiechu można spotkać w szpitalu dziecięcym na Polankach. O tym, jak wygląda ich praca, opowiedziała mi Monika Dąbrowska-Jarosz z Fundacji Czerwone Noski Klaun w Szpitalu.
4: Ile w szufladzie jest tych czerwonych nosków na zapas?
5: Mojej? W mojej szufladzie ja mam dwa czerwone noski. Jeden jest trochę większy, drugi jest trochę mniejszy, bo jak pracujemy na przykład w pogotowiu uśmiechu, czyli na bloku operacyjnym, wtedy zakładam większy nosek, ponieważ obowiązuje mnie maska i cały uniform, który tam trzeba założyć, więc lepiej, żeby nosek był większy, żeby go było trochę bardziej widać.
4: Te noski to jest taki trochę symbol nadziei?
5: Te noski to jest przede wszystkim najmniejsza maska świata dla klauna, ponieważ artysta, bo czerwone noski, osoby, które działają w czerwonych noskach dla dzieci, dla małych pacjentów, ale też dla ich rodziców i dla personelu medycznego, to są wszystko artyści, czyli bardzo różni artyści, począwszy od aktorów, przez muzyków, slapstickerów, pantomimistów i ludzi ulicy. W każdym razie wszyscy mają doświadczenia artystyczne i są aktorami, są sobą, ale w momencie, kiedy zakładają tę najmniejszą maskę świata, czyli czerwony nos, stają się swoim klaunem, czyli swoją postacią. I każdy z nas ma tę postać inną i buduje ją przez dosyć długi czas, to trwa parę miesięcy, a potem też tak naprawdę latami.
4: No właśnie, ale to nie są przypadkowe osoby. To są osoby, które przeszły specjalne kursy, są do tego przygotowane, żeby być takim medycznym klaunem.
5: Tak, dziękuję, że pani o to pyta. Stąd określenie klaun medyczny, bo to jest taka osoba, która łączy dwie przestrzenie. Sztukę z medycyną, czyli całym tym systemem zdrowia, który ma być po pierwsze profilaktyką, a po drugie ma pomóc małemu pacjentowi w szybszym powrocie do zdrowia. Czyli klaun medyczny to jest ktoś, kto po pierwsze ma doświadczenie sceniczne, to jest taka baza, od której zaczynamy, a potem przechodzi kilkumiesięczne szkolenie, które obejmuje kilka modułów. Po pierwsze to jest taki moduł psychologiczny, socjologiczny, komunikacyjny i też podstawy medyczne, bo chodzi o to, że jeżeli wchodzimy na jakikolwiek oddział, a jesteśmy na wszystkich, od pediatrii, przez rehabilitację, onkologię, klinika Budzik, czyli ta klinika, w której są dzieci pogrążone w śpiączce, przebywające w śpiączce, aż na blok operacyjny, to musi być osoba, która ma do tego kwalifikacje po prostu i wiedzę. Dlatego tą wiedzę zdobywa na warsztatach i zanim wejdzie do szpitala, ten proces jest naprawdę długi, on trwa kilka miesięcy i to szkolenie też nie kończy się. Czyli ktoś, kto zostaje klaunem medycznym w czerwonych noskach, ma taki obowiązek, żeby w przeciągu 5 lat zrobić 560 godzin szkoleń i warsztatów. One są w tych wszystkich tematach, o których wspomniałam. Myślę, że też ważne jest to, że Czerwone Noski są partnerem międzynarodowej organizacji Red Noses International i na większość tych warsztatów i szkoleń jeździmy do Wiednia, do Międzynarodowej Szkoły Humoru, która się znajduje w Wiedniu i tam przyjeżdżają artyści z całego świata, klauni medyczni i specjaliści w tych poszczególnych dziedzinach, również psychologowie, psycholożki, którzy kształcą naszych klaunów, czyli osoba, która jest klaunem medycznym w Czerwonych Noskach, jedzie tam na 4-5 dni i to są bardzo intensywne dni od rana do wieczora przygotowania i takich warsztatów.
4: Ale taka osoba, która zakłada ten czerwony nosek, ona jest pod opieką na przykład psychologa, bo wy się mierzycie z bardzo trudnymi historiami.
5: Tak, to prawda, bo praca z dziećmi w śpiączce, praca z dziećmi, które są na oddziałach onkologicznych, wsparcie dzieci na bloku operacyjnym, czyli klaun medyczny, który towarzyszy dziecku na bloku operacyjnym, a nawet chyba jesteśmy jedyną fundacją w Polsce, która pracuje na bloku operacyjnym z małymi pacjentami i przekracza czerwoną linię, czyli tę magiczną linię, gdzie rodzic musi już zostać po drugiej stronie, to jest najtrudniejszy moment i dla dziecka, i dla rodzica, a klaun idzie z dzieckiem do samego końca. Po co? Po to, żeby ono nie zostało same z tym bardzo, bardzo trudnymi emocjami i wielkim stresem i jest z dzieckiem aż do momentu podania narkozy, czyli de facto, kiedy dziecko zasypia. Dlatego to przygotowanie jest tak niezwykle ważne, żeby klauni medyczni wiedzieli, jakich narzędzi mają użyć i jak pomóc temu dziecku, a cel wszystkich naszych działań i wszystkich naszych programów jest zawsze ten sam. To jest przede wszystkim wsparcie emocjonalne pacjentów i ich rodziców, bo to jest też bardzo połączone ze sobą, i minimalizacja stresu. Bo my jesteśmy w tych miejscach, w których ten stres jest dla małych pacjentów i dla dużych też największy. I oczywiście tak, odpowiadając na Pani pytanie, mamy wsparcie, mamy stałe superwizje z psychologami i jeżeli wydarzy się jakaś sytuacja w szpitalu, na oddziale onkologii, na bloku operacyjnym, która jest dla nas trudna, wtedy dzwonimy i prosimy o takie spotkanie, a poza tym te superwizje też mamy organizowane regularnie.
6: Pani jest klaunem ze sporym doświadczeniem. Taka historia, która najbardziej Panią urzekła, która gdzieś została w sercu.
5: Tak, ja to robię od ponad 11 lat, więc jak się Pani domyśla, tych historii jest mnóstwo, bo Czerwone Noski działają w Polsce od ponad 11 lat. Ja jestem właściwie od początku. Tych historii jest bardzo dużo. Sięgnę po pierwszą, którą mam teraz w głowie. Oddział pediatryczny. Wchodzimy z moją koleżanką, klaunem medycznym, ponieważ pracujemy w duetach. I idziemy od sali do sali, pracując indywidualnie z każdym dzieckiem. Bo chodzi o to też, żeby swoje działania dostosować do potrzeb tej konkretnej osoby. To nie jest animacja, to nie jest spektakl, to jest indywidualne działanie jeden na jeden. Ja widzę Panią i myślę o tym, w jakiej Pani jest teraz kondycji psychofizycznej i co mogę takiego wnieść swoim działaniem, żeby pomóc zminimalizować stres i wesprzeć Panią, czy też dziecko emocjonalnie.
6: Jezu, bardzo potrzebuję. Proszę mnie rozbawić.
5: A widzę, że to już się stało, bo już widzę duży uśmiech. Sam fakt mówienia o tym już wywołuje uśmiech. Natomiast historia. Wchodzimy do sali i widzę mamę z chłopczykiem, Antoś, 4 lata miał ten chłopczyk i pytamy, czy możemy wejść, ponieważ zawsze jak wchodzimy na oddział, pytamy, czy możemy wejść i to jest dla nas niezwykle ważne, bo chodzi nam o to, żeby dać dziecku możliwość decydowania. Bo w szpitalu jest tak, że o wszystkim decyduje się za dziecko. Trzeba wziąć leki, trzeba pójść na zabieg, dziecko nie może powiedzieć nie i to jest naturalne i oczywiste, ponieważ chodzi o to, żeby jak najszybciej wróciło do zdrowia i te wszystkie zabiegi i badania trzeba wykonać. Ale też bardzo ważne jest jednocześnie, żeby wspierać dziecko w poczuciu własnej wartości i w decyzyjności. I to jest to, co mogą zrobić klauni medyczni. Ponieważ klaun sytuuje się zawsze niżej od dziecka. Uznaje, że to ono wie lepiej, że to ono jest ekspertem w tych wszystkich dziedzinach. Postać klauna daje taką możliwość. Wracając do historii, Antoś 4 lata, wchodzimy i pytamy, czy możemy wejść. Mama nas zaprasza, mówi, że oczywiście, ale widzę w oczach Antosia niepewność. Niepewność i takie poczucie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W związku z tym zostajemy w progu i działamy bardzo delikatnie. Każdy z nas ma swoją torbę z akcesoriami. Wyjmuję ją, biorę gumową świnkę i zaczynam sprawdzać ściany, czyszcząc je, czy one na pewno stoją w odpowiedni sposób, czy są wystarczająco czyste i czy stoją w odpowiedni sposób w pokoju. I słyszę stanowcze nie Antosia. Więc odwracam się i mówię Pasta, bo klaun, który mi towarzyszy, doktor Pasta. Doktor Pasta, wydaje mi się, że tutaj już było sprawdzanie ścian, chyba powinniśmy zrobić coś innego. Pasta mówi, tak, należałoby zmierzyć łóżko Antosia. Więc wyjmujemy gumowego kurczaka, zaczynamy mierzyć łóżko i Antoś mówi nie. I wtedy dla mnie, już jako Moniki, nie jako mojego klauna Eugenii Pluj, bo to jest mój pseudonim artystyczny Eugenia Pluj, ale dla Moniki staje się jasne, że chłopiec chce decydować, że to on chce decydować o tym, co my robimy, więc oczywiście w to idziemy i zgadzam się. I tych prób jest kilka, Antoś za każdym razem mówi nie, a my szukamy. I w którymś momencie proponuje Pasta, a może zagramy spokojną muzykę. Antoś mówi nie, ale widzę, że bardzo wyraźnie wpatruje się w moją spódnicę. Ja mam taką bardzo szeroką, długą spódnicę, która na dole ma, to jest taneczna spódnica, ona na dole ma jeszcze takie wielkie kwiaty, przyciąga uwagę. Antoś patrzy na tą spódnicę, ja delikatnie zaczynam nią poruszać i widzę, że Antoś podnosi się, jakby podnosi swoje ciało w moim kierunku i zaczyna podchodzić. I wtedy doktor Pasta, która mi towarzyszy, zaczyna grać na ukulele spokojną melodię. Ja zaczynam tańczyć powoli tą spódnicą i co się dzieje? Chłopiec podchodzi, wstaje, najpierw dotyka jednej mojej spódnicy, chwyta za jej róg i zaczyna ze mną tańczyć. I tańczymy przez cały utwór, chyba około 2 minut razem. Antoś powoli zaczyna się uśmiechać, potem zaczyna się już śmiać. Dziękuję mu potem za ten wspólny taniec. Jest taka chwila ciszy i Antoś zaczyna bić gromkie brawa. I wychodzimy i widzę, że mama ma w oczach łzy i mówi do mnie: Antoś jeszcze nigdy nie tańczył, ale wiele razy już mi powtarzał, że chce zostać tancerzem, kiedy będzie dorosły. I wychodzimy z pokoju, zostawiając Antosia, który bije brawo i się śmieje, i wzruszoną mamę. Chodzi w tym o to, żeby przede wszystkim odpowiedzieć na potrzebę dziecka, bo kiedy na przykład jesteśmy na bloku operacyjnym, wjeżdża chłopiec i rozmawiając z nim dowiadujemy się, że jego pasją jest muzyka. I tworzymy razem piosenkę Kucyki, pony, jedzą żetony, a kiedy się zmęczą, to plują tęczą. To jest akurat historia mojej koleżanki klauna medycznego, Joanny Lewandowskiej. I tworzą tą piosenkę, komponując muzykę i słowa do tego, i Antoś wjeżdża na blok operacyjny śpiewając tą piosenkę. Za chwilę wchodzą pielęgniarki i muzyka jest tak energetyczna, zaczynają śpiewać z nimi i tak rozpoczyna się operacja. Wchodzi chirurg i mówi: co tutaj się dzieje? A dziecko zasypia z uśmiechem na ustach i co ciekawe, ta historia ma swój koniec bardzo szczęśliwy, taki, że Antoś kolejnego dnia budzi się na oddziale u siebie już po operacji na chirurgii. Spotykamy go tam, bo jesteśmy z naszą regularną wizytą na oddziale i mama mówi: Antoś jeszcze jest pogrążony we śnie, a mama mówi: Antoś już miał pierwsze wybudzenie i powiedział, że to, co najbardziej pamięta, to to, że cała sala operacyjna razem z pielęgniarkami śpiewała piosenkę, którą on sam wymyślił. Więc chodzi o to, żeby odpowiedzieć na potrzebę tego konkretnego człowieka. Czy to jest dziecko, bo pracujemy też z seniorami, czy to jest osoba dorosła, czy to jest rodzic. Zminimalizować jego stres, a czasem odwrócić uwagę. My działamy z naszymi wizytami regularnie, to znaczy, że kilka razy w tygodniu jesteśmy w szpitalach, z którymi współpracujemy, i pielęgniarki już wiedzą, że kiedy my jesteśmy na oddziale, mogą nas zawołać do gabinetu zabiegowego, ponieważ pomożemy odwrócić uwagę dziecka od wkłucia i wtedy dziecko nie będzie się zajmowało, płakało i krzyczało tym, że wenflon jest wbijany po raz trzeci, bo czasami u dziecka bardzo trudno jest się wkłuć, tylko zajmie się tym, że klaun właśnie wykonuje dla niego sztuczkę magiczną, w której on właśnie jest najważniejszy i on ma pomóc.
7: No właśnie, chciałam zapytać o to, jak często nawiązujecie takie przyjaźnie, bo dzieci często w szpitalach są bardzo długo i wy przychodzicie tam co jakiś czas, no i już znacie tego Antosia, tę Zosię.
5: Dzieci na nas czekają, jeżeli to są oddziały, bo są różne oddziały, krótkoterminowe i długoterminowe, takie jak na przykład rehabilitacja albo klinika Budzik w Warszawie, i tam dzieci są przez rok czasu albo rok i 2 miesiące, w związku z tym one nas znają i to wygląda tak, że jesteśmy tam co tydzień regularnie, w każdy poniedziałek, i kiedy się pojawiamy, a często wchodzimy z muzyką, bo zabieramy do szpitala małe instrumenty, to co można zabrać, ukulele, kalimbę, dzwonki, dlatego że muzyka odczarowuje, odmienia tę rzeczywistość szpitalną, która na ogół jest cicha i pozbawiona dźwięku. A jak wiadomo, muzyka przenosi nas w inne rejony i potrafi tworzyć światy. I kiedy wchodzimy i słychać już nasze dźwięki, wtedy ja pamiętam Alicję, która z trzeciego piętra krzyczała: czerwone noski, tu, tu, tu! I żeby tylko o niej nie zapomnieć. Oczywiście nie zapominamy o żadnym dziecku, bo idziemy od pokoju do pokoju. Więc jeśli mamy szansę nawiązać taką relację, to my już lepiej znamy dziecko, wiemy, jakie ma pasje, jaki rodzaj poczucia humoru i staramy się też przyjść do niego z tym, co czasem je zaskoczyć, a czasami z odpowiedzią na jakąś prośbę, którą poprzednim razem nam postawiło. Na przykład poprosiło o to, żeby wyczarować dla niego przestrzeń kosmiczną. I my to robimy. Wchodzimy do sali i wspólnie z dzieckiem wyczarowujemy przestrzeń kosmiczną dźwiękami i wyobraźnią dziecka. Wyobraźnia dziecka potrafi przenosić góry. Wystarczy ją tylko dać jej ten impuls i pozwolić jej działać.
0: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony ponownie Dominika Bakura i mój magazyn reporterów. Zapraszam. Wracamy do rozmowy z Moniką Dąbrowską-Jarosz z Fundacji Czerwony Noski Clown w Szpitalu. W tej części porozmawiamy, jak zostać clownem medycznym i czemu śmiech leczy.
7: A jak wam udaje się w tym wszystkim złapać dystans? Bo wiadomo, czasami też mamy my ciężkie dni, a teraz trzeba wejść do szpitala, być uśmiechniętym, grać na ukulele. Jak to się robi?
5: Tak, to jest bardzo ważne. Ja to robię, myślę, że każdy z nas, z clownów medycznych Czerwonych Nosków, a jest nas w Polsce 43 osoby. 43 osoby to jednocześnie niedużo na całą Polskę, ale z drugiej strony, patrząc na to, że w zeszłym roku, 2023, dotarliśmy z naszymi wizytami do ponad 20 tysięcy dzieci, to jest już to istotne. Jest to ta duża kropla w tej wielkim morzu potrzeb. Każdy z nas wypracowuje swoje sposoby, ale ja bardzo pamiętam, jak zaczynałam to robić i jeden z moich mistrzów clownów medycznych, muzyków, który mnie do tego przygotowywał, Gary Edwards, powiedział taką rzecz, że na początku, kiedy się zaczyna tę pracę i wchodzi się na oddziały łatwiejsze i trudniejsze, widzi się malutkie dziecko i ogromną bańkę choroby. Ale im dłużej to się robi, tym bardziej ta perspektywa się odwraca i widzi się przede wszystkim dziecko i gdzieś jednocześnie jego chorobę. Oczywiście, że widzimy chorobę, bo ja inaczej działam z dzieckiem, które jest na przykład autystyczne albo które jest podłączone do aparatury, albo wiem, że dziecko nie słyszy lub nie mówi, wtedy wykorzystuję inne środki, ale to zawsze jest dziecko. I dziecko, bez względu na to, gdzie jest, czy to jest zdrowy maluch, który bawi się na placu zabaw, jest w szkole, w przedszkolu, czy to jest dziecko, które jest chore i jest w szpitalu, a nawet w hospicjum, bo teraz też rozpoczęliśmy projekt dla dzieci spotkania w hospicjach z klaunami medycznymi, zawsze dziecko potrzebuje zabawy. Ta potrzeba zabawy jest tak silna, że lekarze nawet mówią, że dopiero w momencie, kiedy zanika w dziecku potrzeba zabawy, to znaczy, że zbliża się koniec. Ale jeśli dziecko jest chore, to jego potrzeba zabawy jest równie silna i klaun jest tą osobą, która jest tam po to, żeby na tę potrzebę odpowiedzieć.
7: A nie macie wrażenia, że my dorośli, którzy cierpią na wiele chorób cywilizacyjnych i też zmagamy się z wieloma problemami, też byśmy potrzebowali takich czerwonych nosków, żeby ktoś przyszedł i wziął nas tak za barki i powiedział: dasz radę, jutro będzie dobry dzień.
5: To nie jest wrażenie, to jest pewność. Znaczy po prostu wiemy o tym, dlatego że też działamy dla dorosłych. W Polsce po pierwsze działamy z rodzicami i to bardzo intensywnie. I czasami jest tak, że przychodzimy do dzieci, ale widzimy, że dziecko jest w niezłej formie, a wsparcia bardziej potrzebuje rodzic, dlatego że dziecko nie zawsze ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzic ma pełną świadomość i to go bardzo mocno obciąża. Więc bardzo często działamy z rodzicami i po naszych wizytach mi się zdarzyło parę razy, że wyszedł za mną jakiś tata albo mama i powiedział: dziękuję. Ja się od 3 miesięcy nie śmiałem od momentu, kiedy usłyszałem diagnozę. Dziękuję wam za to, że otworzyliście te drzwi i że udało mi się oderwać od tego, uśmiechnąć. A też jest tak, że śmiech trwa krótko, ale to, co on ze sobą przynosi i wrażenie, zostaje na bardzo długo. On otwiera jakieś drzwi. Też nie zawsze chodzi o to, żeby to był głośny śmiech. Czasami jesteśmy po to, żeby podać chusteczkę.
7: No właśnie, wy wchodzicie na kolejny level, bo hospicja. Jak tam sprawić uśmiech, kiedy wiemy, że koniec jest blisko?
5: My się też bardzo długo przygotowujemy do naszych programów. Jeśli chodzi o hospicja, robiliśmy pilotaż tego programu. Najpierw się przygotowywaliśmy, czerpaliśmy wiedzę od naszych partnerów, ponieważ jesteśmy partnerem międzynarodowej organizacji Red Noses International, która zrzesza 11 krajów. W związku z tym wymieniamy się doświadczeniami. Potem w roku 2023 zrobiliśmy pilotaż tych wizyt. Odwiedziliśmy około 80 dzieci, obserwując, czy rzeczywiście nasze wizyty są tam potrzebne, czy odpowiadamy na te potrzeby. I znowu, wniosek z tej wizyty był dla nas z jednej strony dosyć prosty, a z drugiej niezwykle ważny. I to była ta potrzeba zabawy, że nawet dziecko, które jest terminalnie chore, i nie tylko dziecko, ale cała jego rodzina potrzebuje zabawy. Dzieci do końca z tego nie rezygnują. I to jest coś, co my możemy przynieść. I pamiętam sytuację, w której nasi klauni odwiedzili dziewczynkę ośmioletnią, właśnie przebywającą w domowym hospicjum. Otworzyły się drzwi, otworzyła mama z siostrą młodszą i spotkały nas uśmiechy. Potem weszliśmy do środka i mama powiedziała z Marysią, która jest terminalnie chora, jest bardzo utrudniony kontakt, ona właściwie nie nawiązuje relacji. Spojrzeliśmy na Marysię i rzeczywiście siedziała na krześle, wymachiwała rękami i bardzo głośno krzyczała. Więc nasi klauni medyczni zaczęli od muzyki, nie od słowa, bo z doświadczenia wiemy, że to nie tylko poprzez słowa się komunikujemy. I sztuka daje taką możliwość, żeby sposoby komunikacji były bardzo różne. W tym wypadku wybrali muzykę i Marysia odpowiedziała na to fantastycznie. Zaczęła, ręce przestały wymachiwać, zaczęły tańczyć i ona po kolei zaczynała słuchać, uspokoiła się zdecydowanie, zaczęła słuchać, potem zaczęła odrobinę odpowiadać na te dźwięki i widać było, że jej emocje się zmieniają. W końcu doszło do tego, że chciała się przytulić do któregoś klauna, bo poczuła się tak bezpiecznie.
8: No właśnie, wy działacie w całej Polsce, działacie w szpitalach, w hospicjach, ale dziś jesteśmy w Trójmieście. I jak to wygląda u nas? Gdzie można was spotkać, w jakich szpitalach?
5: Tak, działamy w 8 miastach, w 11 szpitalach w Polsce i bardzo się cieszymy z tego, że rok temu udało nam się uruchomić oddział w Gdańsku, bo długo się przymierzaliśmy do Trójmiasta, udało się to i od roku działamy w szpitalu na Polanki. Odwiedzamy tam dzieci, mamy tam stały zespół. W tej chwili jest to 4 klaunów medycznych, świetnie przeszkolonych i oni pracują tam na oddziałach pediatrycznych. Myślę, że niebawem, jak zdobędą większe doświadczenie, wejdą również na oddział intensywnej terapii, dlatego że czerwone noski działają w tych miejscach najtrudniejszych, ale, co myślę, że ważne, nie wysyłamy do tych miejsc osób, które zaczynają pracę, mimo że już są dobrze przygotowane. To muszą być nasi najbardziej doświadczeni klauni. Dlaczego? Dlatego, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzebę dziecka, żeby potrafili rzeczywiście zmniejszyć jego stres i odpowiedzieć na jego potrzebę, wesprzeć go emocjonalnie, dziecko emocjonalnie i rodzica. A druga rzecz, też muszą być świetnie przygotowani, to o czym pani wspomniała, ze względu na samych siebie, żeby to dla nich też było bezpieczne.
8: Właśnie, żeby wracali do domu nie z tym ciężarem.
5: Tak. I wspomniałam o tym wcześniej, że każdy z nas ma na to swoje sposoby. Dla mnie pierwszym momentem jest wejście w ogóle do instytucji, do szpitala. Dlatego, że ja już to robię 11 lat, więc mój organizm sam zaczyna inaczej funkcjonować, kiedy tam się pojawiam, ale ten moment, kiedy zakładam kostium, bo mamy kostiumy, to nie są kostiumy cyrkowe z kolorową peruką, wielkimi butami, to są takie kostiumy, jakby pani spojrzała na kogoś, kto przechodzi ulicą, to zwróciłaby pani uwagę, bo zawsze jest tam jakiś dziwny element, jest za duża kokarda, za krótkie spodnie, albo zbyt duże okulary.
8: Albo ta spódnica.
5: Ja też mam taki na głowie kapelusz fascynator, który też zwraca uwagę. Zakładam kostium, na to zakładam kitel lekarski, bo jesteśmy lekarzami, więc nosimy białe fartuchy. I moment, kiedy zakładam nos, ja przestaję być sobą, czyli Moniką Dąbrowską-Jarosz, i staję się Eugenią Pluj, czyli wchodzę w swoją postać i naprawdę mnie to chroni. Przychodząc do dzieci, jestem swoją postacią i klaunem i przede wszystkim skupiam się na tym, w jaki sposób mam działać, żeby pomóc dziecku, bo nasze działania to jest w 90% improwizacja. W związku z tym ja jestem bardzo na... Bo nasze działania to jest

0: szybko można nawiązać pozytywną relację z dzieckiem i zminimalizować jego stres i nawiązać taką relację, żeby dziecko nie bało się lekarza i nie bało pielęgniarki.
1: A bycie Eugenią Pluj dla Moniki nie jest terapeutyczne?
0: Ja nie myślę o tym w kategoriach mojej terapii, bo to nie o mnie tu chodzi. Jeśli takiej potrzebuję, to idę na swoją. Albo po prostu dzwonię i proszę o superwizję. To chodzi o tą terapię i wsparcie emocjonalne dziecka. Natomiast oczywiście, ja też jestem człowiekiem i ta praca jest dla mnie niezwykle ważna. Nie bez powodu robię to 11 lat, bo widzę bardzo różne sytuacje i one wszystkie oczywiście mnie dotykają i zdarzają mi się sytuacje, kiedy wracam do domu, zwłaszcza po bloku operacyjnym albo po oddziałach onkologicznych i pracy z dziećmi, które są pogrążone w śpiączce i muszę to wszystko sobie przepracować.
1: To teraz najważniejsze pytanie. Ktoś nas słucha i chciałby zostać takim klaunem. Jaka czeka go droga i co musi zrobić? Jaki musi wykonać ten pierwszy krok?
0: Droga jest długa, ale warto, bo jest to najwspanialsza praca, jaką mogłabym sobie wyobrazić. My nie zatrudniamy wolontariuszy, tylko mamy stały zespół i wygląda to w ten sposób, że co jakiś czas organizujemy casting, na który zapraszamy artystów, muzyków, slapstickerów, aktorów, ludzi, którzy mają doświadczenie sceniczne. Trzeba przyjść na ten casting, który trwa pierwszy etap 2 dni, drugi etap 2 dni. Prowadzą to nasi najbardziej doświadczeni klauni, w tym nasza dyrektor artystyczna Anna Wojtkowiak-Williams. Na drugi etap zostaje zaproszony też dyrektor artystyczny Red Noses International, czyli Międzynarodowych Czerwonych Nosków. I wtedy wyłaniamy kilka osób z tej grupy, która przyjdzie, które mają najlepsze kwalifikacje, ale też które rzeczywiście chcą pracować w tym zawodzie, bo klaun medyczny to nie jest praca na scenie, tylko to jest mała scena, którą my przynosimy do szpitala. A potem rozpoczyna się proces szkolenia i na początku to jest kilka miesięcy właśnie z tego modułu artystycznego, klaunowego, psychologicznego, podstaw medycznych i socjologicznego. I obserwacje w szpitalu, czyli najpierw klaun dołącza jako trzeci klaun tak zwany, najpierw tylko obserwuje działanie swoich doświadczonych kolegów, potem dołącza jako trzeci klaun, a na końcu już wykonuje wizyty w duecie, ale tutaj szkolenie się nie kończy, dlatego że tak jak wspomniałam, każdy z czerwonych nosków jest zobowiązany do zrealizowania tych 560 godzin, w ramach których warsztatów i szkoleń i po skończeniu tych godzin otrzymuje certyfikat profesjonalnego klauna medycznego wydawany przez Red Noses. Natomiast niestety w tej chwili na razie nie organizujemy castingów, a wynika to między innymi z tego, że po prostu szukamy środków i funduszy, bo mamy dużo programów i widzimy, że potrzeby są ogromne i bardzo byśmy chcieli, żeby nasz zespół był nie 2 razy, ale naprawdę dużo większy, bo w całej Polsce jest mnóstwo szpitali. Natomiast my się utrzymujemy dzięki wsparciu darczyńców. To są darczyńcy indywidualni i to są też firmy i to jest biznes. W związku z tym musimy mierzyć siły na zamiary, ale działamy, nie ustajemy i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej.
1: No właśnie, czerwone noski to jest nie wolontariat, to jest praca.
0: Tak, to nie jest wolontariat. Bardzo nam zależy na tym, żeby to byli ludzie, którzy po pierwsze są już dojrzali, dorośli, bo będą mierzyć się z sytuacjami naprawdę trudnymi na bloku operacyjnym czyli w oddziałach transplantologicznych, czy w Przylądku Nadziei we Wrocławiu, w największej klinice onkologicznej w Polsce, albo na intensywnej terapii tutaj w Gdańsku. Więc to muszą być osoby dorosłe, z doświadczeniem i zależy nam na tym, żeby były bardzo dobrze przeszkolone. A po co? Po to, żeby zrealizować ten cel, czyli żeby temu konkretnemu dziecku, temu konkretnemu rodzicowi pomóc. Nie zorganizować animacje, to też jest cenne. Nie spektakl, nie tylko przynieść dobry humor, ale też, żeby wspomóc personel medyczny w sytuacjach, w których na przykład jest badanie rezonansem magnetycznym. I klaun jest po to, żeby dziecko bez stresu mogło to badanie przejść. I zdarzają nam się sytuacje,

0: Bo jesteśmy regularnie obecni na bloku operacyjnym, też, ale na rezonansie magnetycznym, między innymi we Wrocławiu i w Krakowie. I tam dzięki współpracy z anestezjologami i lekarzami udaje się, żeby dzieci przeszły badanie rezonansu bez narkozy.
1: A jak widzi pani Eugenię Pluj w lustrze, to jest pani dumna?
0: Tak.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Dziś pod lupę weźmiemy port lotniczy w Gdańsku, a dokładniej przede wszystkim jego historię. A ta wcale nie zaczyna się w Rępiechowie, skąd obecni mieszkańcy Trójmiasta latają na wakacje, a dużo bliżej morza. Nie bez powodu znajdująca się na Zaspie ulica Startowa nazywa się właśnie tak, a nie inaczej. Dokładną historię gdańskiego lotniska opowiedział mi ekspert.
4: Mateusz Onicki, specjalista do spraw turystyki, pilot, przewodnik po Gdańsku i po morzu i wielki pasjonat transportu, w tym lotnictwa.
3: No i właśnie o lotnictwie dzisiaj porozmawiamy, a dokładniej o historii gdańskiego lotniska, gdańskiego portu lotniczego, zanim tak naprawdę przeniesiemy się w rejon Rębiechowa, gdzie dzisiaj stacjonuje port lotniczy. To pierwsze lotnisko w Gdańsku znajdowało się w mieście.
4: Dokładnie tak. Było to lotnisko w Gdańsku, w Rzeszczu. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to na Zaspie. Lotnisko to funkcjonowało do roku 1974. Jeżeli dzisiaj byśmy udali się na gdańską dzielnicę Zaspa, byśmy bez problemu dostrzegli zarys pasa startowego, który zaczynał się mniej więcej na wysokości ulicy Chynka w pobliżu SKM Zaspa i ciągnął się prostopadle w kierunku Morza Bałtyckiego, w kierunku Brzeźna. Dzisiaj częściowo ten teren jest zabudowany, a częściowo pas startowy wciąż jest widoczny. Jednak z tego tutaj, co deweloperzy snują plany, miasto, te tereny docelowo zostaną zabudowane. W końcu jest to bardzo atrakcyjny teren, no niemalże w centrum miasta.
3: To lotnisko było normalnie takim pasażerskim, że właśnie stamtąd pasażerowie odlatywali?
4: Jak najbardziej tak. Funkcjonowało to jako lotnisko pasażerskie już w okresie przedwojennym. Były regularne loty między innymi do Berlina, do Królewca, czyli dzisiejszego Kaliningradu w Rosji. Były także loty wojskowe. Oczywiście potem w latach powojennych, kiedy miasto coraz bardziej się rozrastało, bliskość portu lotniczego, a co za tym idzie hałasu pasażerów, którzy przejeżdżali blisko miasta, utrudniało funkcjonowanie, a przede wszystkim dalszy rozwój i rozbudowę tego lotniska. W związku z czym nastąpiła ta decyzja, że port lotniczy trzeba z obecnej lokalizacji przenieść.
3: Zanim jednak się przeniesiemy, jeszcze chciałem dopytać o to lotnisko na Zaspie. Gdzie tam się znajdował terminal i jak on wyglądał? Czy to w ogóle tamte czasy te terminale wyglądały podobnie jak te dzisiejsze?
4: Nie, jako takiego terminala, który znamy z dzisiejszych lotnisk, nie było. Były to, można powiedzieć, mniejsze budynki, wręcz mniejsze baraki, ale były także hangary i te zarysy hangarów zachowały się do dnia dzisiejszego. Jednym z takich bardziej rozpoznawalnych, kojarzonych budynków jest dzisiejsza galeria na Zaspie przy ulicy Rzeczpospolitej, który budynek znajdował się tuż przy pasie startowym.
3: W którym roku dokładnie powstało to pierwsze w Gdańsku lotnisko?
4: Lotnisko Gdańsk-Wrzeszcz, czyli dzisiejsza Zaspa, rozpoczęło funkcjonowanie w 1919 roku i w tej lokalizacji funkcjonowało do lat 70., a dokładniej do 1974 roku, kiedy to zostało przeniesione do wsi Rębiechowo, która już dzisiaj znajduje się w granicach administracyjnych miasta Gdańska.
3: Dlaczego w ogóle zdecydowano się, aby lotnisko przenieść właśnie tam?
4: Przede wszystkim chodziło o przestrzeń. To było za terenami obwodnicy, która właśnie w latach 70. powstawała, więc tak naprawdę pole, przestrzeń do rozwoju była tam w zasadzie nieograniczona. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, znajdowaliśmy się już na obszarze Kaszub, znacznie powyżej poziomu morza niż lotnisko we Wrzeszczu na Zaspie. Chodziło tutaj też o warunki pogodowe, ponieważ im lotnisko znajduje się wyżej, tym zagrożenie mgłą było mniejsze. A jak wiadomo, dziesięciolecia temu, w latach 70., 80., późniejszych latach, nie było aż takich systemów, które pozwalałyby funkcjonować portem lotniczym w okresie, kiedy ta widzialność była znacznie mniejsza, znacznie gorsza.
3: Jak wyglądały początki tego lotniska w Rębiechowie? Mam na myśli, czy na przykład pas startowy był tak samo długi, jak jest dzisiaj? Czy budynek był ten sam, który znamy, który jeszcze nie jest wyburzony, ten terminal 1 w Gdańsku?
4: Pierwszy terminal znajdował się nieco bliżej dzisiejszej obwodnicy Gdańska. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz znajduje się stary terminal cargo i wieża kontroli lotów. Mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, bardziej w okolicach dzisiejszego najnowszego przystanku kolei metropolitarnej, czyli przystanku Gdańsk-Kwiroga. Były to niewielkie parterowe budynki, ale jak najbardziej wystarczające na ówczesny ruch pasażerski. Pas startowy znajduje się i znajdował się w tym samym miejscu. Był to jeden pas startowy, jednak warto wspomnieć, że w takich pierwotnych planach, kiedy to lotnisko było projektowane, budowane, zostały zachowane rezerwy na późniejszą rozbudowę do dwóch, a nawet trzech pasów startowych, jednak nie było konieczności, aby to lotnisko aż do takiego poziomu rozbudowywać.
5: Do jakich czasów powinniśmy się teraz przenieść, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o dużej rozbudowie, dużym rozrośnięciu się tego lotniska? Mówię tutaj o z jednej strony boomie takim, jeżeli chodzi o pasażerów, z drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o tą rozbudowę infrastruktury.
4: Powinniśmy tutaj się cofnąć do lat 90. Dokładnie w roku 97 na tysiąclecie miasta Gdańska został oddany nowy terminal pasażerski. Ten terminal istnieje, już nie powiem, że funkcjonuje, ale wciąż istnieje do dnia dzisiejszego, czyli jest to popularny stary terminal numer 1, który jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonował jako główne miejsce odpraw pasażerskich wylotów z naszego gdańskiego lotniska. W późniejszych latach, kiedy już powstał nowy terminal, ta część starego terminala funkcjonowała jako wyloty, częściowo jako przyloty. Dzisiaj już nie pełni funkcji pasażerskich. Obsługiwani jesteśmy tylko i wyłącznie już z najnowszego terminala. Docelowo stary terminal numer 1 będzie wyburzony, jednak nie znamy jeszcze konkretnych dat, kiedy miałby to nastąpić. Wiemy, jesteśmy przekonani, że ten terminal obecny w pewnym momencie stanie się zbyt mały, chociaż w czerwcu 2023 roku został otwarty nowy pirs obecnego terminala. Jednak docelowo będzie ten obecny terminal rozbudowany także w przeciwnym kierunku, czyli w miejsce obecnego, dawnego terminala numer 1.
5: Cofamy się z powrotem do wieku XX. Jak wyglądała wtedy siatka połączeń z gdańskiego lotniska? Czy była ona równie atrakcyjna jak teraz? Czy można ją porównywać z tą siatką połączeń, która funkcjonowała we Wrzeszczu?
4: Tak naprawdę takim największym przeskokiem dla gdańskiego lotniska, ale też dla większości polskich lotnisk w ilości obsługi pasażerów, było wejście tanich linii lotniczych. Jednak te wejście tanich linii lotniczych, od których nastał boom na popularne latanie, to były jednak już lata 2000. Lata 90. były to loty krajowe oraz krótkie loty międzynarodowe, m.in. do Niemiec, do Skandynawii. Gdańskie lotnisko obsługiwało rocznie około kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy pasażerów, gdzie teraz jest, mówimy o milionach.
5: Ale wtedy też warto wspomnieć, już abstrahując od kierunków i ich częstotliwości, chyba samoloty też były mniejsze.
4: Niekoniecznie samoloty były mniejsze, chociaż nie ukrywajmy, na lotniska regionalne, takie jak Gdańsk, właśnie te 20-30 lat temu, linie lotnicze nie wysyłały największych możliwych dostępnych samolotów, ponieważ takiego zapotrzebowania, takiego popytu aż nie było. Wszystko tak naprawdę zmieniło się z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, otwarcia się polskiego nieba na Europę i utworzeniu tanich linii lotniczych, które coraz śmielej wchodziły do polskich niewielkich regionalnych lotnisk, przez co popularność lotnictwa pasażerskiego znacznie wzrastała i wymuszało to też w kolejnych latach rozbudowę tych lotnisk, czy to gdańskiego lotniska, czy innych lotnisk, jak na przykład w Poznaniu, we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach.
5: W którym mniej więcej roku pojawiły się tanie linie?
4: Mówimy tutaj o pierwszych latach 2000, a dokładniej okolicach wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak mniej więcej między 2003 i 2006 rokiem.
5: Jak ta siatka wyglądała, kiedy już zaczęło się to nasze lotnisko rozwijać? Na pewno były wśród tych gdańskich kierunków takie nietypowe.
4: Pierwszymi takimi najpopularniejszymi kierunkami, które były otwierane z Gdańska, były to kierunki emigracyjne, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o Wielkiej Brytanii, w dalszych latach Skandynawia. Przede wszystkim na te kierunki popyt był największy, najprościej było znaleźć pasażerów, którzy by tam polecieli. No i też nie ukrywajmy, te kierunki do dnia dzisiejszego, czy to z Gdańska, czy z innych polskich lotnisk, są bardzo istotnymi destynacjami. W przypadku Gdańska czymś, co wyróżnia nasze lotnisko, są kierunki skandynawskie. Przede wszystkim mówimy tutaj o dwóch powodach. Pierwszy to położenie Gdańska, najbardziej wysunięte na północ lotnisko w Polsce, a więc te loty do Skandynawii są najkrótsze, a co za tym idzie też najtańsze w realizacji dla przewoźnika. Druga kwestia to jest kwestia potencjału gospodarczego Gdańska, Trójmiasta, Pomorza. Przede wszystkim mówimy tutaj o przemyśle stoczniowym, portowym, gdzie Skandynawia tutaj ma bardzo bliskie związki właśnie z Pomorzem. Popyt na te loty był, jest i będzie bardzo duży. No i działa to też w drugą stronę. Bardzo wielu turystów ze Skandynawii, mieszkańców Skandynawii przyjeżdża do nas, do Trójmiasta, czy to na weekend, czy na dłuższy pobyt, ponieważ Trójmiasto jest dla nich atrakcyjnym kierunkiem do zwiedzania, do wypoczynku, ale także na zakupy na przykład.
5: Jakie były te najdalsze kierunki, gdzie na przestrzeni lat można było z Gdańska polecieć? Domyślam się, że za ocean chyba połączeń nie mieliśmy, jak Kraków czy Rzeszów, ale na pewno jakieś takie dalsze niż tylko i wyłącznie właśnie ta Skandynawia czy Wielka Brytania też się znalazły.
4: Tutaj muszę zaskoczyć, było połączenie co prawda czarterowe, ale przez krótki okres w zeszłym sezonie zimowym z gdańskiego lotniska można było polecieć bezpośrednio na Dominikanę, czyli za Ocean Atlantycki. Były to loty czarterowe realizowane Dreamlinerem naszego narodowego przewoźnika LOT. W obecnej siatce połączeń lotów za ocean nie mamy, ale do tych najdalszych połączeń możemy zaliczyć m.in. Islandię, Reykjavik, Keflavik, ale także loty czarterowe do Afryki. Mówimy tutaj na przykład o Egipcie, Marsa Alam, ale także o takich nowościach czarterowych jak Zanzibar, gdzie możemy bezpośrednio z międzylądowaniem, co prawda w Egipcie, ale z gdańskiego lotniska dolecieć.
5: Wiem, że nie możemy za daleko wybiegać w przyszłość, ale czy jak już jesteśmy w siatce połączeń, jest Pan nam w stanie jako specjalista i fan tego transportu zdradzić, gdzie jeszcze będziemy mogli w przyszłości polecieć? Wiem, że coś ptaszki ćwierkają o Bliskim Wschodzie.
4: Tak naprawdę decyzja ostateczna zawsze należy do przewoźników i to linie lotnicze, czyli przewoźnik podejmuje i ogłasza, gdzie poleci. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, na pewno jest to region o bardzo dużym potencjale, czy to dla lotniska gdańskiego, czy ogólnie dla lotnisk w Polsce i w Europie. Przede wszystkim mówimy tutaj o tamtejszych lotniskach hubowych, czyli Dubaju, Dosze w Katarze, Stambuł się bardzo szybko rozwija, także Arabia Saudyjska ma plany na budowę kolejnego wielkiego przesiadkowego megalotniska, więc zapewne kwestią czasu jest, aż te połączenia pojawią się, czy to z Gdańska, czy z innych lotnisk. Ale tak naprawdę to, że my z Gdańska nie mamy bezpośrednich połączeń, czy to za ocean, czy do dalekiej Azji, czy jeszcze w inne kierunki, nie znaczy, że z Gdańska nie można tam dolecieć, ponieważ o sile lotniska stanowią przewoźnicy regularni, tacy jak na przykład Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa, czy na przykład holenderskie linie KLM, gdzie jest przesiadką, jedną przesiadką w tamtejszych wielkich lotniskach, jak właśnie Monachium, Amsterdam, Frankfurt, czy nawet Warszawa Chopina, możemy dolecieć praktycznie z Gdańska w każdy zakątek naszej planety.
5: Cofnę się jeszcze na chwilę do historii. Czy gdańskie lotnisko miało jakkolwiek, to zabrzmi, konkurencję jakąś? Czy były w pobliżu jakieś lotniska, takie chociażby lotnisko w Gdyni jest dosyć blisko, które faktycznie kiedyś pełniło funkcję pasażerską albo miało takie plany?
4: Bezpośredniej konkurencji lotnisko w Gdańsku, też w najbliższej okolicy, nie miało i nie ma. Chociaż warto wspomnieć, że w okresie przedwojennym funkcjonowało na przykład lotnisko w Rumi. Także lotnisko w nieodległym Elblągu przed II wojną światową pełniło funkcje pasażerskie, ale co nie znaczy, że na Pomorzu nigdy nie było lotnisk pasażerskich w okresie po II wojnie światowej, bo takie lotniska funkcjonowały na przykład w Słupsku czy w Koszalinie, skąd można było dolecieć bezpośrednio na przykład do Warszawy. Obecnie te lotniska nie funkcjonują, a najbliższymi lotniskami od Gdańska są porty lotnicze w Bydgoszczy, a następnie będzie to Warszawa, Poznań i Olsztyn, Mazury. Jednak ciężko tutaj mówić o bezpośredniej konkurencji, ponieważ każdy z tych lotnisk ma nieco inny profil swojej działalności.
5: A Pana prywatnym zdaniem jest szansa, że kiedyś faktycznie polecimy pasażerskimi samolotami z lotniska w Gdyni?
4: Według mnie raczej szansy takiej nie ma, ponieważ według mnie liczba portów lotniczych w Polsce już osiągnęła swoją maksymalną liczbę i kolejne lotniska, szczególnie tak blisko obecnych lotnisk, nie będą miały konieczności istnienia, ale też prawda jest taka, że gdańskie lotnisko ma jeszcze bardzo duży potencjał do wzrostów, do dalszej rozbudowy i nie mamy takiego problemu, żeby nie sprostać kolejnym milionom pasażerów w najbliższych latach.
5: No ale tak jeszcze zahaczając o to Gdynię, terminal tam też teoretycznie już mamy, więc plany byłyby, żeby tam skierować chociażby same czartery. Byłoby to w ogóle możliwe z punktu widzenia specjalisty?
4: Tak naprawdę możliwe jest wszystko. Infrastruktura w Gdyni istnieje, pas startowy jest jak najbardziej funkcjonujący, działa tam lotnisko wojskowe, gdzie praktycznie niemalże każdego dnia odbywają się starty i lądowania samolotów. Z perspektywy technicznej jest tak najbardziej możliwe. Pytanie, czy z perspektywy finansowej ma to sens? Według mnie nie ma to większej racji bytu.
5: Dopytam zapytam jeszcze o ruch pasażerski bezpośrednio na gdańskim lotnisku. Jak to zmieniało się na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o narodowość, która najczęściej korzysta z naszego lotniska? Oczywiście pewnie na pierwszym miejscu są Polacy.
4: Tak, Polacy z gdańskiego lotniska stanowią o sile pasażerów. Jednak rozbudowująca się stale siatka połączeń i rosnąca atrakcyjność czy to tej naszego regionu, czy Polski powoduje, że do Polski, do Gdańska, do Trójmiasta przylatuje coraz więcej pasażerów z innych krajów, zarówno pasażerowie biznesowi, ale także turyści, ponieważ tak jak już wspominałem wcześniej, mamy bardzo wielu pasażerów ze Skandynawii. Polska jest też atrakcyjnym kierunkiem dla pasażerów, dla turystów z zachodu Europy, a nowe połączenia są nie tylko połączeniami dla nas, dla Polaków, ale każdy samolot, każde połączenie działa w dwie strony, więc mamy zarówno ruch wylotowy gdańskich, tutaj lokalnych naszych pasażerów, jak i ruch przylotowy z innych krajów. I co warto wspomnieć, z roku na rok, z sezonu na sezon, coraz lepiej rozwija się w Gdańsku siatka połączeń, także połączeń wakacyjnych, tych, których zawsze nam tutaj w Gdańsku na północy Polski brakowało. Mówię tutaj o połączeniach na przykład do Hiszpanii, do Włoch, do Grecji, czy do popularnych ciepłych krajów, ale także lotach czarterowych, ponieważ biura podróży mają coraz większą liczbę swoich klientów, a co za tym idzie, rosnący popyt i także popyt na kolejne kierunki czarterowe.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To on niósł na drzwiach Janka Wiśniewskiego. Jerzy Drela, gdy doszło do rozruchów w gdyńskiej stoczni, miał 18 lat. To właśnie on z grupą młodych stoczniowców zdecydował, by ciało poległego chłopaka zanieść przed budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Najpierw nieśliśmy go na plecach, potem ktoś dał nam te drzwi. Wspomina w rozmowie ze mną Jerzy Drela. Co było tego dnia cięższe? Bezwładne ciało Zbyszka czy bezsilność, że zginął niewinny człowiek?
6: Dla mnie to jest do dnia dzisiejszego taką wielką traumą to, że Polak do Polaka strzelał i że tyle ludzi zginęło. Nie tylko Zbyszek Godlewski, bo zanim Zbyszek Godlewski to jak gdyby w późniejszym czasie, bo mylą też to, że on był pierwszy zastrzelony. Tak, pierwsza zastrzelona osoba była przed wiaduktem, natomiast to ciało chyba po trzykrotnym takim podejściu udało nam się to ciało jak gdyby zabrać, ale to ciało zostało od razu wsadzone do jakiegokolwiek tam transportu, co było do dyspozycji, czy Nysy, czy Żuki, czy też Warszawy, bo to karetki to były Warszawy, które jeździły i zabierały tych wszystkich rannych, postrzelonych i między innymi tego zabitego. Sam Zbyszek Godlewski to został zastrzelony przez snajpera na Pomoście w Gdyni Stoczni. Dostał postrzał w głowę, no i niestety to jego ciało zostało zniesione na ulicę wtedy Czerwonych Kosynierów, położone na jezdni, przykryte, tak, ktoś przyniósł taką dużą flagę biało-czerwoną i zostało to ciało jak gdyby owinięte w tą biało-czerwoną flagę i my go tak nieśliśmy na ramionach na samym początku. Natomiast tam bardzo dużo osób zostało postrzelonych, dużo moich kolegów, dużo osób rannych i właśnie między innymi ten mój kolega Ryszek Krzyk to z tymi rannymi jeździł do szpitala. On ma taką do dnia dzisiejszego traumę, że jest mu w ogóle trudno o tych rzeczach rozmawiać, trudno mu wspominać. Od czasu do czasu jak się spotkamy, to naprawdę musi się mocno bardzo rozluźnić, żeby do tego czasu powrócić i żeby coś tam powspominać, bo prosiłem go, żeby napisał jakieś tam wspomnienia czy coś takiego, bo to było nam potrzebne do opublikowania takich wspomnień tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście brali w tym udział. Ale to się na tą chwilę jak gdyby nie udaje.
1: Mam wrażenie, że ta historia nadal jest bardzo żywa dla was, że to nie jest tylko ballada o Janku Wiśniewskim, nie. To nie jest film, to jest to, co wydarzyło się w waszym życiu naprawdę.
6: Niestety, film Czarny Czwartek, który był kręcony, nawet chciałem tam podejść, jak to kręcono te sceny w związku z tym, ale tam nie było jakiejkolwiek możliwości, żeby im powiedzieć, co tu na tym filmie, na tym planie jest nie tak. Powiem, Czarny Czwartek może w 50% maksymalnie oddaje tą atmosferę, która była wtedy. Dobrze, że zostało to nakręcone, dobrze, że wspominamy o tym, bo więcej było w tym filmie kuluarów, gdzie toczyły się rozmowy i tak dalej, a same ten pochód i ta tragedia, która się wydarzyła, to była tak szczątkowo. troszeczkę jakby pokazana i w związku z tym, no niestety, w naszej świadomości, my jako 18-letni chłopacy, a byli też i młodsi i byli starsi, no nie mając nic do stracenia, chcieliśmy walczyć o lepszą przyszłość, o lepszą Polskę. No niestety starsi koledzy, którzy mieli rodziny na utrzymaniu, oni spod stoczni już później powrócili do domów, już dalej w tym marszu nie szli, bo bali się, że jako będąc jedynym żywicielem rodziny, bali się, że zostawią rodzinę bez środków do życia. No i tak też to było. No, sami ten przemarsz to od godziny 6 rano, jak to się zaczęło, bo to wszyscy zjeżdżali na tą 6 rano.
1: No właśnie, wyszliście do pracy, nie spodziewaliście się, że tam będzie wojsko.
6: Znaczy spodziewaliśmy się, że coś będzie nie tak, ponieważ to rozruchy już się zaczęły 14 w Gdańsku. I z 15 na 16 już takie szczątkowe informacje docierały na poszczególne wydziały. I już powiedzmy z 15 na 16 został wydelegowany taki powołany komitet, który w MDK-u obradował w nocy. Oni zostali aresztowani i wywiezieni. 16 przyszliśmy do pracy, ja akurat pracowałem na drugą zmianę i żadne zmiany już nie pracowały. I wtedy postanowiono, zadecydowano, że 17 wszyscy pracujący przychodzą na pierwszą zmianę. Przychodzimy do pracy, przebieramy się w swoje ubrania robocze, zakładamy kaski i idziemy na protest do pod prezydium miasta albo pod komitet centralny, który mieścił się wtedy na Władysława IV. No, do tej sytuacji nie doszło, bo w nocy z 16 na 17 już wszystkie zakłady zostały obstawione przez wojsko, milicję, ZOMO i tak dalej. Mnóstwo czołgów, mnóstwo wozów opancerzonych, mnóstwo samochodów, pełno tego wszystkiego było na tych poszczególnych ulicach, na Janka Wiśniewskiego, na ulicy prowadzącej do stoczni, na ulicy Polskiej i tak dalej. I nie było nam dane, muszę powiedzieć, że w tym czasie w samej stoczni pracowało 15 tysięcy prawie osób. A był Dalmor jeszcze, był port i tak dalej, mnóstwo ościennych zakładów. I proszę sobie wyobrazić tą masę ludzi, która zjeżdżała od strony Wejherowa i zjeżdżała od strony Gdańska. I oni, ci wszyscy ludzie, chcieli się dostać do tych zakładów. Niestety, naprzeciwko, jak mówiłem, stały czołgi, stały wozy opancerzone i wojsko z bronią gotową do strzału. I jak ten tłum napierał, to najpierw strzelano długą serią z pociskami świetlnymi w powietrze, a później widzieli, że napiera ten tłum, bo z tyłu napierali inni, więc po prostu serią pojechali po tłumie. No i wtedy padli pierwszy właśnie zginął ten młody chłopak, którego ciało chyba po trzecim czy po czwartym takim podejściu zdołaliśmy stamtąd zabrać, bo leżał na jezdni, a wszyscy ci, którzy byli ranni, już zostali jak gdyby zabrani i szybko ewakuowani i zawiezieni w stronę szpitala. Natomiast te wszystkie walki przeniosły się na pomost w Gdyni Stoczni. Jak pod naporem tych oddziałów często się wycofywaliśmy, jak to ZOMO czy milicja weszła na ten pomost, to my obrzucaliśmy ich kamieniami z jednej i z drugiej strony, te kamienie braliśmy z torów. No, był taki też moment, że wszystkie pociągi, nawet dalekobieżne, zatrzymywały się, zastanawiali się, co tu się dzieje. Przerażenie było w oczach. Potrafili te pociągi, które były ustawione na pierwszym peronie, zostały ostrzelane, że trzeba było się kłaść na podłogę, trzeba było się chować za perony i tak dalej. Natomiast po ostrzale znowu zaczęły się takie walki wręcz, bo oni niby nas chcieli spacyfikować, zepchnąć na ulicę wtedy z drugiej strony torów Czerwonych Kosynierów. Natomiast no, nie za bardzo im się to udawało, bo jednak masa ludzi i jeszcze wszyscy jak się zmobilizowali, no to ten, jak oni weszli na ten pomost, to tam grad kamieni na nich jednak leciał. No i w związku z tym znowu zaczął krążyć helikopter, zaczęli zrzucać gaz, zrzucali też ulotki, żeby wrócić do domu, a przecież wcześniej Kociołek nawoływał, żeby 17, że nic się nie dzieje, nic się nie stało, nawoływał do tego, że wszyscy, żebyśmy przyszli do pracy. Ale już wiedzieliśmy, że taka sytuacja może się wydarzyć, tylko chcieliśmy się przebrać, żeby nikt nas nie brał za chuliganów, za jakichś tam intruzów, wichrzycieli czy coś w tym rodzaju, tylko że to są normalni pracownicy, że to są ludzie, którzy pracują w poszczególnych zakładach i tak dalej, żeby nikt nas z kim innym nie mylił. No nie było nam to dane wejść do środka, niestety zakłady były poobstawiane i tak dalej.
1: A kiedy zapada decyzja wśród młodych chłopaków, bierzemy Janka, bierzemy Zbyszka i idziemy pod prezydium?
6: No już jak te walki trwały już parę godzin na tym pomoście i tak dalej i już zaczęło, część tych starszych osób niestety odeszła, wróciła do domu. Zostaliśmy sami młodzi, więc postanowiliśmy, że weźmiemy to ciało na ramiona. W pierwszej kolejności to ciało wzięliśmy na sobie, nieśliśmy tak w szóstkę jego na ramiona. I to tak dobieraliśmy się, żeby wszyscy byli mniej więcej tej samej wysokości, żeby nie było jakichś tam przechyłów tego wszystkiego. I szliśmy w stronę dworca w Gdyni. Natomiast mówię, co chwilę musieliśmy to ciało kłaść i gdzieś się ukrywać, bo był ostrzał z góry, z helikoptera. I w momencie, kiedy byliśmy właśnie tak przy tych baraczkach, to jest dzisiaj na wysokości Urzędu Pracy, te baraczki były tu przy ulicy obecnie Morskiej, dwa takie baraki, to postanowiliśmy sobie ułatwić zadanie i postanowiliśmy wziąć drzwi z tych baraczków. Tych baraczków drzwi to były drzwi wzięte od tych takich wspólnych toalet. No i teraz...
1: Ktoś robi flagę z własnej koszuli?
6: Nie, ta flaga, to nie wiem skąd się ta flaga wzięła, to była taka długa flaga, może z 5-6-metrowa. I on był owinięty cały i ta flaga była cała we krwi, bo jednak ta krew jednak się sączyła i tak dalej. Flaga była cała we krwi i tą flagę później, jak już przełożyliśmy to ciało na drzwi, to tą flagę właśnie koledzy nieśli rozwiniętą przez całą jezdnię przed sobą, żeby ludzie, którzy wyglądali przez okno, widzieli, co się faktycznie dzieje. Natomiast mówię, zanim jeszcze zeszliśmy z tego pomostu, zostaliśmy jak gdyby przez te oddziały zepchnięte, to próbowaliśmy ten pomost podpalić, by maszynista stojącego pociągu dał nam ropę, dwa wiaderka ropy, rozlaliśmy tą ropę, nie chciało się to palić, bo ropa niestety musi być wysoką temperaturę, żeby się palić, a dopiero tam kolega przyniósł jakąś tam benzynę z motocykla przejeżdżającego, ściągnęli i to się chwilowo zapaliło, ale jeszcze nie zgasło i nie było możliwości i już wtedy nie było szans, to myśmy się tam, powiedzmy, gdzieś tam próbowali za płotami tym betonowymi czy coś ukrywać i tak dalej w momencie ostrzałów tego wszystkiego, ale później stwierdziliśmy jednoznacznie, że należy podjąć decyzję i stąd wynieść się i iść pod komitet centralny, który znajdował się wówczas na Władysława IV, albo do Urzędu Miasta, i żeby tam pokazać, jak to jest możliwe, że człowiek do człowieka, że Polak do Polaka strzela i zabija.
1: Co się czuje, kiedy ma się te 18-20 lat, staje się naprzeciwko czołgu i mówi: strzelajcie?
6: No, mówiąc szczerze, to nie nazwałbym to ani brawurą, ani głupotą. Czy to bohaterstwo, no trudno mi to jest oceniać z tego względu. To po prostu taka myśl zakiełkowała w naszej głowie i po prostu mówimy tak, no trudno. Ile tu już ludzi, już ten Janek Wiśniewski, Zbyszek Godlewski, leżący na drzwiach, był tego przykładem. Trudno, będzie więcej ofiar, tego, nie mamy właściwie nic do stracenia. Skoro mamy żyć w wolnej, cudownej, w naszej ojczyźnie, w naszej Polsce, no to trudno. Jeżeli jeszcze jedna osoba czy dwie zginą, to nic się jak gdyby nie stanie. Ale mówię, z szacunkiem spojrzałem na tego oficera, jak dobrze pamiętam, to był w stopniu kapitana, że podjął bez jakiegoś tam rozkazu z odgórnego, sam taką decyzję i kazał tym żołnierzom ustąpić i puścić nas dalej. I to, mówię, też tak mi się utkwiło w głowie, że jednak mimo wszystko są jeszcze po tej drugiej stronie jacyś też inni ludzie, którzy może myślą może tak samo jak my, a może wręcz odwrotnie, tylko niestety byli pod rozkazami.
1: Po drodze dołącza do was tłum, spontanicznie. Pojawia się też krzyż, kwiaty. Jak to wyglądało, ten pochód? Ile trwał?
6: Jak przeszliśmy tym podjazdem, to musieliśmy przejść prawie praktycznie całą ulicę 10 lutego do skweru Kościuszki. Ale zanim tam dotarliśmy, to tych zatrzymań było mnóstwo. Bo pochody jeszcze szły Janka Wiśniewskiego, ulicą Polską i te wszystkie pochody, powiedzmy, jak gdyby w różnych miejscach się łączyły. W momencie, kiedy doszliśmy do Władysława IV, chcieliśmy skręcić pod komitet, tam nie było możliwości, bo tam był cały komitet obstawiony, był przez wojsko, wozy opancerzone i tak dalej. No to postanowiliśmy iść dalej i w momencie, kiedy docieraliśmy do Świętojańskiej, zaatakowały nas grupy bojówki tajniaków. I zaczęło się jak gdyby pałowanie, tak? Ale skrzyknęliśmy się szybko, raz, dwa, trzy i wtedy, no cóż, pozostało nam walczyć gołymi rękoma, ale poradziliśmy sobie z tym wszystkim, bo ktoś tam zaczął wyrywać płytki, tłuc te płytki na drobniejsze takie kawałki i tymi kawałkami ich obrzucaliśmy, no i nie trwało to może pół godziny i niestety odparliśmy ten atak w błyskawicznym jak gdyby tempie. I wówczas wtedy doszliśmy do ulicy Świętojańskiej i ulicą Świętojańską znaleźliśmy się przy kinie Warszawa i wtedy nadleciał znowu helikopter, który cały czas krążył, rzucał gaz.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To on niósł na drzwiach Janka Wiśniewskiego. Wracamy do rozmowy z Jerzym Drelą, który gdy doszło do rozruchów w gdyńskiej stoczni miał tylko 18 lat. To właśnie on z grupą młodych stoczniowców zdecydował, by ciało poległego chłopaka zanieść przed budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Po drodze on i jego koledzy przynajmniej kilka razy byli ostrzeliwani, tak że musieli zostawiać ciało na ulicy i chować się w okolicznych bramach. Na ulicy Podjazd zatrzymał nas czołg. Krzyczałem, by do nas strzelać. Mówi w rozmowie ze mną Jerzy Drela.
6: I ulicą Świętojańską znaleźliśmy się przy kinie Warszawa i wtedy nadleciał znowu helikopter, który cały czas krążył, rzucał gaz. To się zaczęło ostrzeliwanie z góry, a ponieważ to była kostka taka, to wszystkie ulice były kostką taką bazaltową wyłożone, to nie było asfaltu, więc te pociski się, ostre pociski odbijały się i te pociski też tam przy tym kinie raniły kilka osób. I to ciało jak leżało, to był wtedy tylko ten jeden kościółek, ten mały, bo teraz jest też drugi postawiony, a tam w tym miejscu, gdzie był kościółek, to była kawiarnia, była pijalnia, były kwiaty, była kwiaciarnia i jeszcze jedna inne tam takie kioski z różnymi rzeczami, taki pawilon. No i wtedy jeszcze pani z tych przyniosła kwiaty i ktoś z kościółka przyniósł krzyż i ten krzyż został położony na te drzwi i tak dalej. Przesuwaliśmy się w stronę Urzędu Miasta. Ale do tego Urzędu Miasta, żeby dotrzeć, to po drodze z różnych ulic bocznych wychodziły oddziały z OMO i z nimi musieliśmy się znowu ścierać, znowu jak gdyby walczyć. Kiedy przepchnęliśmy ich, odepchnęliśmy ten atak, to szliśmy dalej do przodu. No i o którejś tam godzinie, po jakimś tam czasie udało nam się dotrzeć do Urzędu Miasta i ten Janek Godlewski na tych drzwiach był położony pod Urzędem Miasta od strony ulicy Świętojańskiej na zdjęciach, które są publikowane, widać. No, spór na przykład zaistniał o to, czy Janek Wiśniewski był blondynem, czy Janek Wiśniewski był ciemnym facetem. Oczywiście Janek Wiśniewski miał czarne włosy. Drzwi nie były takie, jak w tej chwili są na wystawie w kościele na czarno pomalowane. Drzwi były jasne i na wszystkich zdjęciach to widać. Na zdjęciach, gdzie są wystawy, to wszystko dokładnie widać. Widać, że Janek Wiśniewski, bo my też rozróżnialiśmy, miałem kolegów, którzy byli blondynami, czarnymi i kolegów, którzy byli ciemni. I w momencie, kiedy zostaliśmy tam, dostaliśmy się do tego urzędu, to wówczas została ten tłum napierał ze wszystkich stron, za urzędem mnóstwo wojska, od nas, to wtedy Czołgistów, to była ulica Czołgistów, to tam od morza mnóstwo wojska i tak dalej. I została wydelegowana delegacja wśród nas, wybrana, i ona weszła do urzędu. Urząd był obstawiony, tam stał czołg i tam nie można było się do urzędu dostać i nie było takiej możliwości. I czekaliśmy na te petraktacje, co zostanie jak gdyby ustalone. Ten balkon, wyszedł prezydent, prosi o uspokojenie, o to, no i wtedy ta delegacja tam poszła, no i niestety po jakimś czasie wyszli, nic nie wskurając, bo postulaty były różne. Przede wszystkim chodziło o to, żeby cofnąć te wszystkie podwyżki, które zostały zaserwowane nam przed samymi dokładnie świętami. No i wówczas ruszyło na nas to wojsko. I ta przepychanka tam pod tym urzędem trwała bardzo długo, bo jak nas zepchnęli na tory, to nabraliśmy w kieszenie czy w cokolwiek, w kaptury, w kurtki, w jakieś tam tych kamieni z torów i wówczas ich odpychaliśmy. I to, mówię, przepychanie trwało dosyć długo, już nie mogli sobie z nami jak gdyby poradzić, więc znowu zaczęło się ostrzeliwanie. I na torach strzelano do nas i tam przecież parę osób zostało trafionych. I nawet jak szliśmy do ataku, było tak, że nawet oficerowie wyciągnali swoją krótką broń i strzelali do protestujących. I jeszcze jedna drastyczna rzecz, bo jak już tu od strony czołgistów i od urzędu nie dawali sobie, i tu nawet od Świętojeńskiej atakowali nas, nie dawali sobie rady, no to od strony Gdańska w tłum próbował wjechać samochód taki opancerzony. Złapaliśmy takie kosze, które były na śmieci, podrzuciliśmy po ten wjeżdżający samochód i ten samochód się zatrzymał. I wtedy tłum ruszył i ten samochód został przewrócony na bok. Do środka się nie można było dostać, bo tam ten. No i wtedy to już oni dostali chyba rozkaz, że ze wszystkich sił z nas zaatakowali i zepchnęli nas wtedy to było z górze Nowotki, bo teraz jest Świętego Maksymiliana. Wtedy już znowu się cofnęliśmy na te tory. Przy strzelaniu chowaliśmy się za stojące tam pociągi, czy tam przejeżdżające pociągi, które dalekobieżne były, to się zatrzymywały, bo pełno ludzi było na torach, więc nie mogły przejechać. Też nabraliśmy kamieni, ale to już była godzina późna, może około popołudniowa godzina, około 15. I w momencie, kiedy następowało to natarcie, to pamiętam jak obrazek, pamiętam do dnia dzisiejszego. Wysoki chłopak, taki może 1,95 m wysoki. Ja miałem 1,76 m, a on był dużo wyższy ode mnie. Miał pełno w kieszeniach kamieni i zrobił taki ruch, że chciał rzucić. I w tym momencie snajper go strzelił mu w serduszko, dokładnie w serce. W lewej stronie maleńka dziurka, a z tyłu rozerwane. I ten chłopak się zwinął dosłownie. Ja mówię, niemożliwe, takie sceny widziałem tylko na filmie, ale żeby w życiu coś takiego? To mówię, no rzeczywiście, oni kręcąc takie sceny na filmach mieli rację, że tak człowiek właśnie po poszale się jak gdyby kładzie, przewraca. I wówczas mi opadły ręce, jeszcze tego postrzelonego szybko, taka nysa jeździła, to tam już było trochę mnóstwo tych ciał, otworzyli drzwi, rzucili, czy tam były ranny, czy nie, ten szybko, żeby tylko do szpitala i ich tam zawieźć. No i ja wtedy z mojego kolegę złapałem za kaptur i mówię, Rysiu, niestety, koniec naszej walki, wracamy do domu. Znaczy, wracamy do domu. Mieszkaliśmy akurat w tym miejscu, tylko że w budynku obok. Ze wzgórza świętego, znaczy wzgórza Nowotki, a teraz świętego Maksymiliana, do tego miejsca to nie jechaliśmy żadnym autobusem czy tam pociągiem, bo wszędzie już były patrole i za to, że mieliśmy brudne ręce czy brudne kurtki i tak dalej, to od razu moglibyśmy zostać aresztowani i wywiezieni do więzień czy do jakichś tam odosobnionych miejsc, bo byli tacy, kto trafili, zostali złapani i zostali. dalej, wywiezieni do Wejherowa, gdziekolwiek. Ich tam przez jakiś czas, okres czasu przesłuchiwano i maltretowano. Natomiast my z kolegą wracaliśmy torami do Gdyni Chyloni. I często, gęsto, jak nas patrol, który zobaczył, no to rzucali się na nas. No musieliśmy się w rowie z wodą kłaść, żeby bezpiecznie dojść do domu, no ale w końcu udało nam się, to już się robiło o godzinie 16, to już się robiło ciemno i już wróciliśmy tutaj i wtedy ta pani, u której mieszkaliśmy na tych kwaterach, przygotowała nam ciepły posiłek, no tam wypraliśmy sobie te wszystkie ciuszki, tam, co tam były pobrudzone, ci nasłuchiwaliśmy jakieś tam wieści, co, gdzie, ile osób może zginęło i tak dalej. Jak po tym wszystkim wygląda Gdynia, no bo nie ukrywajmy, zdarzało się tak, że jacyś chuligani czy coś takiego potrafili witryny z sklepów wybić i chcieli coś tam ukraść, ale robotnicy sami ruszyli z odsieczą i powiedzieli, nie ma żadnego kradziejstwa i nic z tych rzeczy z tego względu, że to później nam będzie to wszystko przypisane.
1: Wam chodziło o walkę o wolność.
6: Walkę o wolność, o godność i tak dalej, a nic nie chodziło nam o to, żeby ktokolwiek cokolwiek niszczył. Wiadomo, że w obronie własnej łapaliśmy, że zrywaliśmy chodniki, że tłukliśmy te płytki, że nie niszczyliśmy te chodniki, czy tam rzucaliśmy tymi koszami, czy coś takiego, ale o nic więcej, o nic poza tym. Natomiast takie właśnie incydenty były przez nas jak gdyby piętnowane i sami robiliśmy jak gdyby z tym porządek, już nie mówiąc o tym, że jak już do szła po policja czy coś takiego, to tacy intruzi byli wyłapywani.
1: Wiele osób w trakcie tego pochodu ze Zbyszkiem Godlewskim rezygnuje, boją się o swoje życie. Pan idzie od początku do końca.
6: Dokładnie, od początku do końca, właśnie razem z tym moim kolegą szliśmy od początku do końca i jeszcze nie dość tego, to tam pod tym urzędem to spędziliśmy parę ładnych godzin walcząc dalej, walcząc, bo ciągle chcieliśmy się dowiedzieć, jak to dalej będzie. Czy coś się zmieni, bo chcieliśmy, żeby ta decyzja była podjęta jak gdyby przez władzę natychmiastowo, żeby uspokoić społeczeństwo, żeby każdy jakoś tam godnie spędził te swoje, ten okres świąteczny w ten sposób. No i no niestety, no nie było to żadnym tam ani bohaterstwem, ani nic. Ja uważam, że to był jakby nasz taki mały obowiązek. Nic poza tym.
1: A nie ma pan dzisiaj żalu, że pod pomnikiem toczy się jedna wielka polityka, że nie pamięta się właśnie waszych historii?
6: Powiem, proszę panią, chodzę zawsze na te uroczystości pod pomnikiem i jestem mocno zbulwersowany. Często było tak, że przyjeżdżają VIP-owie, przyjeżdża prezydent, czy tam ktokolwiek i są delegacje z różnych zakładów z całej Polski i tam jest jedna wielka polityka uprawiana. Mówi się od rzeczy, zamiast przyjść w to miejsce i oddać hołd tym pomordowanym, to tam napisane jest, że tylko 44 osoby, a tych osób było dużo, dużo więcej, bo nikt tego nie później, nikt nie prowadził statystyk, ile osób po wyjściu z więzienia, ile osób zostało, powiedzmy, gdzieś tam, powiedzmy, wcześniej czy później odeszło z tego świata. Tak to niestety jest.
1: Nie ma pan wrażenia, że to, co zrobiliście, zapisało się w historii, ale nadal jest tematem tabu?
6: To się zapisało w historii, natomiast nie zostało nic do końca jak gdyby wyjaśnione. Przecież ci ludzie, którzy wydawali rozkazy i tak dalej, to przez następnych kilkanaście lat zajmowali wysokie stanowiska. I praktycznie kto, jak pani z perspektywy czasu spojrzy, kto został osądzony, kto odpowiadał, a przecież jest dużo osób, które należało jak gdyby ukarać, bo byli poszukiwani świadkowie wydarzeń grudniowych. Później co się okazało? Okazało się, że są zdjęcia zdjęcia publikowane i między innymi moja postać, moje zdjęcie zostało wykorzystane przez co niektóre osoby po to, żeby otrzymać sobie, dostać uprawnienia kombatanckie. Ja chciałem to jak gdyby wyprostować, bo dokładnie mi kolega powiedział, na twoje zdjęcie to jest 12 kombatantów, bo nikt się nie zgłosił, nikt nie powiedział, kto to jest i jest 12 kombatantów, bo po prostu ten, no żeby dostać dodatek, że i takie inne rzeczy i tak dalej. Ja takiego dodatku nie mam, mam swoją powiedzmy emeryturę, którą przez 50 parę lat wypracowałem. To wszystko, natomiast powiem tak, że IPN już nie był zainteresowany tym, bo to już niby wszystko zostało wyjaśnione i tak dalej.
1: To zadam ostatnie pytanie. Jest bardzo wiele archiwalnych zdjęć, na których widzi pan siebie. Co by dziś powiedział temu młodemu chłopakowi? Idź z tym przemarszem, rób to, zachowaj się na kartach historii, czy może uciekaj i walcz o swoje życie?
6: Nie, ja bym, gdybym miał dzisiaj to samo zrobić, to samo bym zrobił. Zupełnie inaczej jest młodzież wychowana, zupełnie w innych realiach żyją, natomiast ja zostałem fajnie, jak gdyby doświadczony z opowiadań dziadka. Wiedziałem dużo o historii naszej Polski, bo dziadek był uczestnikiem pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej i tyle różnych rzeczy mi opowiedział. Już nie mówię o tym, że wujek, później ojciec i cała rodzina o tych historycznych rzeczach często, gęsto rozmawialiśmy i ja na dzień dzisiejszy, gdybym miał wyjść i tak samo o te cele walczyć, tak samo bym wyszedł, bym poszedł i nawet bym się nie zatrzymał. Ale mówię, nigdy nie powinien Polak przeciwko Polakowi stawać. Nigdy. Ja powiem szczerze, że zawsze tęsknię za latami takimi, kiedy ludzie byli dla siebie chyba bardziej uprzejmi, mieli więcej czasu dla siebie, więcej rozmawiali, więcej się spotykali, a dzisiaj żyjemy w takim pędzie, w biegu. Ciągle coś gonimy, ciągle mało, ale mówię, dokąd to doprowadza? No i takie spotkania, jak wczoraj na przykład siedzieliśmy sobie z kolegami, no i powiedzmy, zbliża się zawsze ten czas, to sobie zawsze wspominamy. No i każdy ten okres fajnie, każdy swoimi oczyma to pięknie, fajnie wspomina i no tak czas tych 2-3 godzin tam nas rzeczywiście zleciał nam szybko, ale pozostały jakieś takie fajne wrażenia, że jednak.
1: Krótko mówiąc, jest pan dumny z tego 18-letniego Jurka, który na swoich plecach przeniósł Zbyszka.
6: No tak, jestem dumny. No, czy się zapisałem w kartach historii, czy nie, to nie jest istotne dla mnie, ale mówię, gdybym miał to samo zrobić dzisiaj, to zrobiłbym to samo dzisiaj.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Na mieszkańcach Trójmiasta testuje swoją terapię odrzuceniem. Na czym to polega i czemu Adrian Hoffman zaczepia ludzi na ulicy? O to zapytałam samego zainteresowanego. Posłuchajcie.
7: Gdyby nie to, że przyszedłeś do nas z bomby do redakcji, nie byłoby ciebie tutaj. O co chodzi?
8: Tak, to prawda, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, mimo tego, że już tutaj pamiętam, że kiedyś miałem wywiad w Radiu SK, ale rzeczywiście robię teraz taki projekt, który nazywa się Terapia Odrzuceniem. Każdego dnia mam za zadanie zrobić jakąś taką rzecz, z którą jest ogromna szansa, że mogę spotkać się z odrzuceniem, z odmową, z takim troszeczkę publicznym narażeniem na wstyd. Właśnie jednym z tych zadań było, żeby zapytać się, czy mogę udzielić wywiadu w radiu na żywo.
7: Znaczy, ja powiem, moja reakcja była taka, co to jest za koleś? Czego on chce ode mnie?
8: Ja wiem, no to jest już bardzo powszechne, że ludzie patrzą po prostu na mnie jak na jakiegoś wariata, od kiedy robię te zadania, ale nie ukrywam, że mam coraz większą frajdę z tego. Jest to fajne, poznaję się mega fajnych ludzi, no i mam okazję też tutaj właśnie siedzieć i porozmawiać z tobą.
7: Ja gdzieś prześledziłam twojego Instagrama i widzę, jak grasujesz po ulicach Trójmiasta.
8: Tak.
7: I jak to wygląda? Ty potrafisz podejść do kogoś, poprosić o kawę, powiedzieć, że ładnie wygląda, a ludzie mają takie, odejdź ode mnie.
8: Wiesz co, no nie jest to łatwe, bo może mimo tego, że na wideo wygląda, że mi przychodzi to łatwo, nie pamiętam zadania, żebym nie czuł takiego, wiesz, no jakby strach przed wystąpieniami publicznymi jest porównywalny dla ludzi ze strachem ze śmiercią. I ja nie pamiętam.
7: Zgadzam się.
8: Tak. I nie pamiętam momentu, w którym nie byłoby dla mnie to zadanie krępujące albo łatwe. No ale już mam coś takiego w życiu na szczęście, mimo tego gdzieś tam wewnętrznego wstydu, że mimo strachu staram się robić pewne rzeczy i przełamywać te wewnętrzne bariery, po prostu podchodzić, pytać tych ludzi. Nie ukrywam, że pierwsze zadanie, gdzie miałem zapytać o to, czy ktoś obcy pożyczy mi 100 zł, było po prostu dla mnie no, masakryczne i bardzo krępujące, to zrobiłem to. I tam rzeczywiście no, nikt nie pożyczył mi tych 100 zł, ale...
7: Ja bym ci pożyczyła.
8: No, teraz tak mówisz, ale bo się już trochę znam, ale rzeczywiście ta pierwsza reakcja, myślę, że mogłaby być odrzucająca. Mimo tego, że tak jak mówisz, że wiele osób lekko się dystansuje i tak lekko boi, to też wiele osób jest mega jakby fajnie nastawionych i bardzo pozytywnie nieraz mnie zaskoczyli ludzie.
7: Mi się bardzo podobają reakcje kobiet, kiedy podchodzisz, mówisz, ale jest pani ładna, na co pierwsza reakcja, ale ja mam partnera.
8: Tak było, no, że mam chłopaka, no, było, było. Ale większość jakby te komplementy, większość ludzi fajnie przyjmuje.
7: Ale my nie umiemy przyjmować komplementów.
8: To jest problem, tak. Nie potrafimy przyjmować, nie potrafimy mówić komplementów, bo też jednych z zadań miałem, żeby poprosić kogoś, czy mi powie komplement. To jest jeszcze co innego, bo co innego, jak możesz komuś powiedzieć komplement, a jak masz podejść do obcej osoby i zapytać, czy ona powie ci komplement. No i tu, ale tu też ogromne moje pozytywne zaskoczenie, bo wiele osób mówi, o nie, no, nie mam problemu z powiedzeniem komplementów. I ja sobie myślę, kurczę, ludzie nie są tacy źli, jakich my ich malujemy w naszych głowach. To jest niesamowite. To jest jedna z najbardziej takich niesamowitych jakby doświadczeń w tym całym wyzwaniu.
7: Znaczy, dla mnie to jest niesamowite, bo sama się z tym borykam, kiedy muszę zrobić sondę na ulicy. Muszę podejść do kogoś i zapytać, a co pan uważa na temat? I ty tak naprawdę takie sondy ludzkie robisz. Ty nas badasz po prostu.
8: Tak, dokładnie. Właśnie mówię chyba z tym, chyba ta, gdzie proszenie ludzi o to, że oni mają mi powiedzieć komplement. Tak jak powiedziałem, że to było ciekawe, no bo ja też może z swojej perspektywy to oceniałem, że też byłem zawsze, staram się nad tym pracować, ale byłem dosyć surową osobą wobec siebie i gdzieś tam wymagań, jakie mam wobec własnej osoby i może miałem nie dość, że problem z mówieniem sobie komplementów i za tym też innym. Ale tu naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo wiele osób nie miało z tym kompletnego problemu. Wiadomo, że były takie zawstydzone i zszokowane, ale jakby nie miały problemu z tym, żeby powiedzieć komuś obcemu komplement, jak się tylko o to zapytało. Gdzieś tam szliśmy przy jakimś sklepie, zaczepiliśmy mężczyznę, który stał przed nim, prawdopodobnie był właścicielem tego sklepu, no i potem robiliśmy rundę powrotną i jego żona, o, to pan, jak panu chciałbym powiedzieć, że pan też super elegancko wygląda. No, przemiłe to było. Jak on musiał jej opowiedzieć wcześniej, prawdopodobnie mnie, że tam podszedł jakiś typ i pytał, czy ktoś mu powie komplementy, nie? Aha. No i ludzie po prostu czasami patrzą na mnie i tam wypatrują. No niesamowite to jest.
7: Znaczy, moim osobistym faworytem jest twoja wizyta w hotelu i pytanie się, czy ktoś da mi darmowy nocleg.
8: Tak, tak, też.
7: Jak to się skończyło?
8: No tak się skończyło, że tego darmowego noclegu w hotelu nie dostałem. Pani, która tam jest dyrektorką w jednym z tutaj bardziej luksusowych hoteli w Sopocie, powiedziała, że żebym napisał maila, no i tam w tym mailu, ja oczywiście napisałem tego maila, poszedłem za ciosem, mówiłem, co tam raz się żyje. To napisała mi, że w przyszłym roku, jak będą mieli jakieś fundusze, to wreszcie czegoś się po prostu odezwą. Tam marketingowe, bo w końcu okazało
7: no tak,
8: się, że jakby no nie mogą dać mi pokoju za darmo, ale jakby tam była to załóżmy jakaś współpraca marketingowa, no to jakby temat jest otwarty. No ale w tym momencie jakby został zamknięty, może w przyszłym rokiem jeszcze się przypomnę.
7: Mhm, ale to jest niesamowite, bo ludzie nie reagują na zasadzie panie odejdź, tylko tak. Mówią dobra, pomyślimy.
8: Dokładnie, tak jak mówisz, że tu też byłem zaskoczony, że jak wchodziłem do tych hoteli, to ja myślałem, że po prostu spojrzą na mnie, wiesz, na tej recepcji.
7: Mówią,
8: ale co ci gościu chodzi? Jaki darmowy pokój w hotelu? Oni mówią, nie, no, jakby jest to możliwe. Ja mówię, tak, poważnie? Jest to możliwe, ale tam, wiadomo, wymieniają jakieś tam warunki, że czy jesteś z jakiegoś innego hotelu, a jak to tak, wiadomo, zdziwienie, ale jakby to nie jest tak, że odmawiają i okazuje się, że to ta prośba wcale nie była z czapy. Jeśli chodzi o takie darmowe rzeczy, które dostałem, no to jednym z najmniejszych elementów było to, że udało mi się dostać kawę za darmo. To było moje drugie zadanie, także było troszeczkę łatwiejsze niż hotel i mniejsza wartość, ale tak samo to bardzo miłe, że rzeczywiście jakby dostałem tą kawę za darmo. Mhm. Tylko dlatego, bo zapytałem.
7: A w ogóle skąd pomysł na taką terapię? No bo ona jest trochę terapią szokową.
8: Bardzo.
7: I dla ciebie, i dla tych ludzi, co ich atakujesz.
8: Bardzo szokową. Wiesz co, ja gdzieś tam usłyszałem o tym w internecie i rzeczywiście przez większą część mojego życia staram się jakby gdzieś tam kierować tym głosem serca i już się nauczyłem, że ten głos serca jest taki, że jeśli ja coś usłyszę, coś zobaczę i czuję z jednej strony strach, a z drugiej strony ekscytację na myśl o tym, co by się wydarzyło, jakbym to robił, no to, to są te wydarzenia, które chcę robić. I tak samo było w jakimś podcaście, usłyszałem, bo to jest w ogóle ta terapia odrzuceniem, ona ma już sami z 8 lat tak naprawdę, kiedy była gdzieś tam najbardziej popularna na Zachodzie. Do nas to chyba nie doszło tak mocno. I mówię, kurde, chciałbym to zrobić, nie? Chciałbym zobaczyć, bo jakby wiem, że sam też jakby borykam się jakby i z tym strachem przed odrzuceniem i właśnie z takim strachem przed byciem wyśmianym publicznie, mimo tego, że działam w internecie już od wielu lat. Ludzie myślą, że to przychodzi łatwo. Nigdy mi to nie przychodziło łatwo i moje pierwsze nagrania już było, nie, 12 lat temu, 14, jak miałem coś przed kamerą zrobić, ja nie byłem w stanie skleić poprawnie dwóch, trzech zdań. Tak się po prostu...
7: Teraz dobrze idzie.
8: W miarę niedobrze idzie, staram się. Tak, staram się jak mogę, ale kiedyś to było po prostu dla mnie przerażające i dlatego wiedziałem, że nie dość, że po prostu sam jestem mega ciekawy, jaka będzie reakcja ludzi, to też będzie to rozwojowe dla mnie.
7: Znaczy, ja mam też wrażenie, że my boimy się prosić o coś, że na ulicy nawet jak mamy jakiś problem, wolimy sami próbować go rozwiązać. Nie wiem, ostatni przykład z przed tygodnia. Pan stanął tak, że nie mogłam się zmieścić samochodem, więc po prostu jadąc z koleżanką, stanęłam na środku ulicy, otworzyłam szybę i powiedziałam, czy mógłby się pan lekko przesunąć, na co zamknęłam szybę, a moja koleżanka, ty jesteś normalna? A ja mówię, ale czemu? No pan się przedstawił i jakby wszystko jest git. A ona była taka, nie, no dobra, nie wypada, ja bym wolała stanąć na drugim końcu Sopotu.
8: Tak, dokładnie to jest to, też mówię, przeprowadzając te wywiady, to jest to, że ja też zauważyłem, że my się boimy ludzi.
7: Tak, dokładnie.
8: Boimy się po prostu ludzi, to jest to, co mówisz.
7: A oni są takimi samymi osobami jak my i mogą nam pomóc w bardzo prozaicznych sprawach, choćby pożyczeniu złotówki.
8: Złotówki albo przestawieniu samochodu. Ja myślę, że wiadomo, że możemy trafić na różnych ludzi. Ja widzę, przeprowadzając te wywiady, że ludzie są najróżniejsi, ale myślę, że jest taki sam procent szansy, że nasza odpowiedź spotka się z odpowiedzią pozytywną, jak i negatywną. A nasz mózg od razu jakby tworzy sobie obrazy, że na 100% jeszcze się nie dość, że ktoś nas odrzuci, nie zgodzi się, to jeszcze nas wyzywa, powie coś niemiłego. No mi nie zdarzyło się, żeby mi ktoś powiedział coś takiego bardzo niemiłego. No wiadomo, że tam był taki moment, jak też było jedno z zadań, żeby ludzie ocenili mój wygląd. No to jeden pan dał mi trójkę w skali 1 do 10, ale wziąłem to na klatę i podziękowałem za szczerość, że według jego opinii, co wcale mu się nie dziwię, dał mi 3. Ale chwilę potem

0: pomagać nam się łączyć i być bliżej siebie, a nie jak wbrew jakby powszechnej narracji, że gdzieś tam i dzielenia ludzi i kłócenia siebie. Mhm. Także to też jest poniekąd gdzieś tam mój taki cichy cel, że chciałbym, żeby to, co robię w internecie, mimo tego, że czasem to mogą być jaja, to może być dla kogoś zabawne, albo pomyśleć, że ja się wygłupiam, to mimo wszystko chciałbym, żeby każda z tych rzeczy w większym lub mniejszym stopniu miała jakiś pozytywny wydźwięk albo skłoniła kogoś do jakiegoś do myślenia o pewnej sprawie inaczej albo do zrobienia czegoś inaczej w przyszłości, w swoim życiu, także jak najbardziej.
1: Ale to jest przede wszystkim, tak jak mówisz, pozytywne, bo jest masa pato-streamerów, którzy chodzą i po prostu na przykład wyśmiewają się z ludzi i to już nie jest fajne.
0: Nie, absolutnie, absolutnie. To nie jest w ogóle kierunek. Ja powiem szczerze, ja nawet nie oglądam takich rzeczy. Jakby wiem, że takie rzeczy
1: to
0: się
1: dzieją. To nabija wyświetlenia.
0: Tak, nabija wyświetlenia. Wiem, że czasami byśmy mieli może więcej tych wyświetleń i polubień w internecie, ale to jest to, czego bym absolutnie nie chciał robić. Lubię się wygłupiać, lubię robić żarty, jakieś rzeczy, które gdzieś tam mogą sprawić, że ktoś się uśmiechnie i nie mam z tym problemu, ale mówię, wszystko gdzieś tam, co może być nieprzyjemne dla drugiego człowieka, albo tak zwane dla mnie to pewne rzeczy są creepy, teraz jest popularne młodzieżowe hasło, to tak,
1: nie wiem, co to znaczy.
0: Jak?
1: Delulu.
0: Delulu, a to nie słyszałem,
1: ja
0: to jeszcze muszę sprawdzić.
1: Znaczy, ja nie wiem, co to znaczy.
0: Okej. Będziemy musieli to wygooglować. Ale to w każdym razie nie są rzeczy, które na pewno ja chciałbym robić.
1: Oprócz tego, że zaczepiasz ludzi na ulicy, szerzysz to dobro, mówisz im komplementy, to też zarażasz morskimi kąpielami, ale niekoniecznie latem.
0: Ja 14 lat już morsuję, od 12 lat mamy tutaj grupę w Gdańsku. Spotykamy się w każdą niedzielę w Gdańsku Brzeźnie na Budach o godzinie 11. I to też jest mega fajne gdzieś tam wydarzenie, bo tak jak ci mówiłem o tych rzeczach właśnie takich, które gdzieś tam czuję w sercu, to morsowanie było też zawsze jedną z nich i zawsze chciałem to robić. Jeszcze jak zaczynałem, to ludzie, pamiętam, że raz ktoś, jak wchodziłem samemu do wodu zimą, jeszcze mówię te 12 czy 14 lat temu, ktoś pytał się, czy chcę samobójstwo popełnić.
1: Pan będzie skakał z tego mola?
0: Tak, nie, że wchodził, proszę pan sobie nie robi krzywdy, bo to jeszcze sztorm był, ale...
1: O matko.
0: Tak, dosyć jeszcze taki mróz, no wtedy te zimy były też dużo intensywniejsze niż teraz.
1: Ale teraz to mamy jesień.
0: Tak, ale fajne jest to, że mówię, zaczynaliśmy gdzieś tam, gdzie było mi ciężko wyciągnąć 4, 5, 6 osób przez kilka lat. 15, 20 było max. To teraz myślę, że no spotyka nas się 40, 50, 60, 70 osób. Rekord miałem, ale to w czasach jeszcze tam lockdownu, 140 osób na morsowaniu.
1: Opanowaliście cały Bałtyk.
0: Tak, jak wpadliśmy po prostu na plażę, to jakby taka cała szarańcza wbiegała, jakbyśmy rzeczywiście wyglądało tak, jakbyśmy przejmowali tą plażę, ale no mówię, no bardzo polecam morsowanie. Dla mnie, ja mam taką, to jest moja wewnętrzna teoria, nie ma na to potwierdzeń naukowych, że tak jak gdzieś tam u nas w kraju latem i wiosną, tą późniejszą czy wczesną jesienią mamy tą energię jakby ze słońca i to słońce nam dużo daje, tak jak teraz tego słońca jest troszeczkę mniej, to uważam, że ta zimna woda daje nam taką energię i dobry nastrój zimą. Aha. Także warto z tego skorzystać, w szczególności w takich warunkach geograficznych, jakie mamy tutaj.
1: Mhm. To jak zacząć to robić?
0: Myślę, że wszyscy się pytają, jak się przygotować, czy robić prysznicę, czy tam jakieś...
1: Czy budki kupić?
0: Tak, czy budki kupić. Jakby najważniejsza jest decyzja. Najważniejsza jest decyzja i rzeczywiście, no tam wiadomo, że są jakieś tam skrajne przypadki, jeśli ktoś ma jakieś problemy przewlekłe, choroby serca albo układu krążenia, no to no niestety to nie jest aktywność dla niego. Zawsze warto to skonsultować z lekarzem, ale powiedzmy, że jeśli możemy uprawiać sport, nie mam przeciwwskazań do uprawiania sportu, jest 90% szansy, że będziemy mogli morsować. Tu wydaje mi się najgorszy jest ten pierwszy raz. Także zdecydowanie polecam to zrobić w grupie. Starsze panie, wszyscy wchodzimy i jakby jak się widzi, tak jak często ta psychologia tłumu może mieć na nas negatywny wpływ, tak w tym przypadku ta psychologia tłumu raczej będzie miała pozytywny wpływ i po prostu zrobimy to tak jak trzeba. Bo ten pierwszy raz, no powiedzmy, jest bardzo traumatyczny. Jest ten cały mechanizm walki i ucieczki, gdzie po prostu wchodzimy do tej wody, zatyka nas i wszystkie systemy alarmowe w głowie mówią, że zaraz umrzemy i że musimy uciekać, co my robimy. No jeśli to będzie takie, wiesz, gwałtowne, że wskok i wyskok, no to jakby nie poczujemy tego. Możemy się zrazić, bo to będzie jakieś tam traumatyczne przeżycie. Może być. Tak. A jak masz jakąś grupę ludzi już doświadczonych, którzy to robią, samo przebywanie z nimi, myślę, że da nam tą pewność, dobra, zrobię to, troszeczkę pooddycham.
2: Magazyn lokalny.
1: Dorośli z autyzmem mają nowy

0: Dom. W Gdańsku działa Pomorska Farma Życia. To miejsce, gdzie podopieczni uczą się podstawowych czynności, jak między innymi gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów czy pielęgnowanie ogrodu. O tym, co się znajduje w placówce i jacy są jej podopieczni i co lubią robić, rozmawiałam z prezeską Fundacji Pomóż Mi Żyć Janiną Kaczmar i z terapeutką Martą Nowerską. Paulina Gołąb, zapraszam na magazyn reporterów. To miejsce, Pomorska Farma Życia, to Pani pomysł.
1: Wie Pani, to była konieczność, tak? Jak się ma takie dziecko niepełnosprawne, dla którego nie ma żadnej oferty pomocy po ukończeniu 24 roku życia, kiedy kończy się edukacja, a później jest jedna wielka dziura w systemie, czyli on przestaje być widoczny. Jest za stary, żeby być młodzieżą, a za młody, żeby zostać seniorem. Nie ma żadnych w Polsce rozwiązań systemowych, które by mu gwarantowały, tak jak każdemu, jakąś formę wsparcia, jak przystało na niepełnosprawnego. Dziwne jest też to i tragiczne, że to są osoby całkowicie zależne, więc niepełnosprawne w stopniu znacznym i głębokim. No więc o czym my mówimy? Po prostu nie ma podstaw, więc musiałam wziąć sprawy w swoje ręce. Ponieważ tak się akurat złożyło, że mój syn jest typowym autystą ze sprzężeniami, więc oprócz autyzmu ma jeszcze inne niepełnosprawności. Pomyślałam o tym, że jeżeli sama nie stworzę takiego miejsca, gdzie będzie miał wsparcie adekwatne do potrzeb, to będziemy skazani na siedzenie w domu. A to siedzenie w domu kończyło się tym, że w którymś momencie trzeba było wzywać karetkę pogotowia i był szpital psychiatryczny, a tam pasy psychotropy. No więc można sobie wyobrazić, jak strasznie dramatyczny jest taki pobyt i ile, jak on to znosi i matka, nie? Także to stało się po prostu koniecznością. Właściwie przez cały czas myślałam o tym, żeby, ponieważ na pewno trzeba wspomnieć o tym, że osoby z spektrum autyzmu nie odnajdują się w większych skupiskach ludzi, ponieważ no, mają szereg tych zaburzeń, więc tu mówimy o placówce, która nie jest przeludniona, czyli jest to kilka osób, tak? A biorąc pod uwagę, że to są osoby całkowicie zależne i wymagają wsparcia mocno spersonalizowanego, to taka ilość podopiecznych równa się takiej samej ilości terapeutów, więc to jeżeli mamy tu 9 podopiecznych i 9 terapeutów, to już jest 18 osób w domu, więc to też jest sporo. Natomiast faktem jest, że cały czas ja i cała kadra myśleliśmy o tym, żeby stworzyć im dom, w którym będą mieszkać już po śmierci rodziców lub jakichś innych zdarzeń losowych i żeby ten klimat po prostu no, zachować, tak? Wygraliśmy konkurs i chwała, tutaj wielki ukłon w stronę PFRON-u, który jako jedyny zauważył potrzebę finansowania w ten sposób, że daje nam pieniądze na zatrudnienie terapeutów w takiej samej ilości jak podopiecznych, ale na weekend już nie mamy tych pieniędzy, tak? Więc oni muszą wrócić do domu, ale też i ta adaptacja wymaga takiego powolnego procesu. Ponieważ my już od dłuższego czasu prowadzimy te treningi mieszkalnictwa i widzimy, że oni chętnie wracają też do domu i chętnie tu przyjeżdżają, więc żeby to wypracować, to znowu trzeba mieć jakąś ciągłość. Nie możemy mieć jeden weekend tutaj, a inny w domu, bo autyści są strukturalni, więc jeżeli już im się coś zaproponuje, to trzeba konsekwentnie to realizować dalej, tak? Bo później szkody są straszne, oni nie rozumieją tej sytuacji, są dla nich w ogóle abstrakcją, są święta, weekend, i tak dalej. Oni by chcieli, żeby ten dzień był taki sam jak poprzedni, bo to gwarantuje im taką stabilizację psychiczną i nie ma żadnych zmian. No ja tylko dodam, że przez lata, jak pojawiała się w domu choinka, to mój syn brał tą choinkę i wyrzucał ją za drzwi, ponieważ już pamiętał, że to się będzie wiązało z tym, że będzie coś, czego on nie akceptuje, a choinka jest raz w roku.
0: Czy macie takie sygnały od rodzin waszych podopiecznych, że oni trochę odetchnęli?
1: Ojej, i to bardzo. Bo to widać, tak, jak rodzice, no nie chcę powiedzieć, że rozkwitają, ale przede wszystkim odpoczywają na własnych warunkach, na własnych zasadach. My z racji tutaj ograniczeń takich skupiliśmy się na podopiecznych, nie mamy ani środków na to, żeby rodzicom coś proponować, ale ja też uważam, że rodzice muszą odpoczywać i spędzać ten czas bez dziecka na własnych warunkach, tak, że dalej chodzenie na jakieś grupy wsparcia nie dla wszystkich jest to ciekawe, dlatego, że ileż można mówić o tym autyzmie jej niepełnosprawności, o tym, jak bardzo dom musi być przystosowany, jak bardzo można być wykluczonym towarzysko zawodowo, pod każdym względem. Więc jestem za tym, żeby taki rodzic robił to, na co ma czas, ochotę, możliwości. Niech się realizuje w różnych rolach społecznych i żeby wiedział, że dziecko u nas jest bezpieczne. I się okazuje, że to naprawdę tak wygląda. Natomiast na pewno zdziwię niektórych słuchaczy, ale na przykład często rodzice mi mówią: Pani Janko, dziękuję Pani, teraz mogę się wyspać, teraz mogę się wykąpać spokojnie, teraz mogę zjeść spokojnie posiłek, tak? Teraz mogę się spotkać z koleżanką, no dawno nie czytałam, więc teraz się mogę na czymś skupić. To są takie prozaiczne rzeczy, a później wychodzenie do ludzi, ale długo, długo jeszcze taki rodzic jest no jednak taki wykluczony, tak, społecznie.
2: Dzień dobry, nazywam się Marta Nowerska, jestem superwizorem na Pomorskiej Farmie Życia.
0: Znajdujemy się właśnie w Pomorskiej Farmie Życia. Pani mnie zabrała tutaj do jednej z sal. Co to jest za sala?
2: To jest pracownia terapii zajęciowej w części dziewcząt.
0: I co tutaj się dzieje?
2: Powstają rękodzieła, takie jak obrazy, wypalanie w drzewie dziewczęta robią nasze, w glinie, tak, czyli jakieś wazoniki, miski, talerzyki, potem to zdobią w dekupaże, ewentualnie wysyłamy do szklenia, do wypalania w piecu. To są takie nasze.
0: Są takie codzienne zajęcia, czy jakieś są różne?
2: To są codzienne zajęcia. Mamy tutaj tak, pracujemy od godziny 8, to znaczy młodzież nasza wstaje od godziny 8, potem mają śniadanie, później mają zajęcia, ogólnorozwojową gimnastykę, później mają drugie śniadanie, w tym czasie potem jest blok manualnej terapii, między innymi tutaj, później mają zajęcia sportowe, czyli idą do sali sali rehabilitacji, tam ćwiczą na różnego rodzaju sprzętach typu bieżnia, rowerek, wioślarz, podciągają się na drabinkach, ćwiczą na materacach, ćwiczą z piłkami. Jak mamy piękną pogodę, to ćwiczymy wszyscy na zewnątrz. Później mamy zajęcia kulinarne, czyli też gotują w naszej kuchni codziennie. Przygotowują sobie proste posiłki, wyjeżdżają na wyjazdy uspołeczniające, gdzie uczą się budżetu, wykonywania i planowania zakupów. Potem wykorzystujemy to, co kupili, do robienia przysmaków. Mogą to być sałatki, mogą być to desery, mogą być jakieś kolacyjne kanapki, pizza. To, co najbardziej lubią jeść, a kochają jeść. Mamy też pracownię informatyczną, mamy salę doświadczeń świata, mamy ogród, w którym pracują, pielą, dziabią haczką.
0: Takie codzienne obowiązki każdego.
2: Takie prawdziwe. Dodatkowo muszą uprać sobie odzież, chodzą do pralni, tam też prasują, suszą swoje ubrania, ścielają sami pościel, łóżka. No generalnie robią wszystko to, co my w swoich domach, dokładnie tak.
0: Pani powiedziała, że jesteśmy w sali dziewcząt. Czy sala mężczyzn różni się od tej sali?
2: Jest trochę mniejsza i więcej komputerów, ale już panią tam zaprowadzę. Tak, tutaj korzystają z okularów VR, podłączamy PlayStation 5, jak widać mamy i monitor dotykowy, korzystają z programu Sokratesa, także no tu mają inne. Mężczyźni nasi kochają też i prace takie stolarskie, stukają młoteczkami, kręcą, obcinają, no generalnie tworzą inne rzeczy niż dziewczyny. Dziewczyny bardziej to takie gospodynie, a panowie to gospodarze, czyli więcej mają do kopania, do wsadzania kwiatów, które zakupują dziewczyny w ogrodach.
0: Tak jak mówi Pani o różnych zajęciach, to wszystkie zajęcia są podzielone na grupy męskie i damskie, czy mają też wspólne?
2: Mają też wspólne, oczywiście, że mają. Wyjazd uspołeczniający to jest wyjazd, gdzie jadą wtedy wybrane poszczególne osoby, ponieważ bus jest 9-osobowy, więc wszystkich naszych podopiecznych nie damy rady zabrać. Jeżdżą to mieszane zespoły. Jadą i dziewczyny, jadą i chłopcy. Drugim takim mają wycieczkę, to też wycieczka wtorkowa jest zawsze zróżnicowana, że część jedzie mężczyzn, część dziewcząt. Potem mamy środę, czyli wszyscy mają razem gimnastykę ogólnorozwojową, to wszyscy. Posiłki oczywiście są podzielone. Potem mamy jeszcze zajęcia sportowe, czyli tutaj też wszyscy, bo rywalizują dziewczyny i panowie. Później mamy dyskotekę, no to jak dyskoteka, musi być razem. I w piątki wspólne sprzątanie ośrodka.
0: Pani pani jako terapeutka widzi to, że w tym miejscu im żyje się trochę lepiej, lepiej się funkcjonuje, może jako w grupie czują się pewniej?
2: To znaczy tutaj chodziło kluczowe założenie pani Janiny Kaczmar, prezes fundacji. Chodziło o to, żeby stworzyć im dom i oni mają czuć się tutaj tak, jakby byli w domu. Każdy z nich ma oddzielny pokój z łazienką i naprawdę czuje się jak w domu. Oni są tak zaopiekowani, tak staramy się im stworzyć taką przyjazną domową atmosferę, żeby tak było. No i wydaje mi się, że to się udało.
0: Czy są już pierwsze przyjaźnie? Pani to widzi? To jest możliwe?
2: Tak jest, oczywiście. Widzimy to szczególnie na dyskotece, kiedy Kuba tańczy z naszą Gosią, a Kalinka tańczy z Tomkiem, tak? Że to gdzieś już się zaczyna coraz bardziej klarować tutaj, kto kogo bardziej lubi.
0: To miejsce dla osób z autyzmem. Dlaczego to miejsce jest wyjątkowe? Bo wyjątkowe jest i dajecie dom.
2: No to jest dla osób autystycznych, tak faktycznie, ale to jest, trzeba tu wspomnieć, że to jest dla autystów nisko funkcjonujących, tak naprawdę nisko funkcjonujących, z wieloma trudnymi zachowaniami, gdzie jest prowadzona terapia 1 na 1, 24 godziny na dobę. Każdy z nich ma swojego terapeutę. Wyjątkowe? Oczywiście, bo to są wyjątkowi ludzie. Oni nam dają poczucie takiej ważności dla nas i my im dajemy poczucie ogromnej empatii, bo to, że czasami jest trudne zachowanie, to potrafią też przytulić się, powiedzieć nam coś miłego, coś zabawnego, ugotować pysznie, każą próbować, proszą. Jest dużo takich bardzo pozytywnych zdarzeń, emocji. Cóż dużo tu dodać?
0: Jacy są wasi podopieczni?
2: Kochani, wyjątkowi, cudowni, na pewno trudni, bo nie ukrywam, że praca w takim miejscu jest pochłaniająca dużo energii. Trzeba być bardzo kreatywnym tutaj i oni tego od nas oczekują. Tak na dobrą sprawę. Oni nie mogą się nudzić. Nie mogą układać puzli, bo to układali przez wiele, wiele lat, a teraz chcą robić zupełnie coś innego.
0: A w jakim wieku są wasi podopieczni?
2: No, Gosia ma lat 17. Najstarsza osoba ma lat 34 w tym momencie. Widać różnicę między chłopcami a dziewczynami i jakby większej różnicy, no, każdy inaczej z nich funkcjonuje. To w zależności od wielu tutaj czynników, od warunków atmosferycznych, od nastrojów, ich w jakich stanach przyjadą z domu, co się działo, czy są chorzy, czy nie są chorzy. No, to wszystko ma ogromny wpływ na ich funkcjonowanie u nas.
0: Pomieszczenie rehabilitacji ruchowej. Tutaj rozumiem ćwiczenia.
2: Tak, tutaj są ćwiczenia. Tu jak pani widzi, stoi bieżnia, która jest jedna z najnowocześniejszych, że mogą biegać pod kątem. Wioślarz, rowerek stacjonarny, ale jak widzi pani, również stoi kanapa i fotele. Bo czasami bywa tak, że nasz podopieczny chwilę potrzebuje odpocząć, przysiąść i wtedy ma tą możliwość i powrócić za chwilę z powrotem do swoich ćwiczeń. Ale jak widać, mamy piłki, mamy siedzisko, mamy materace, dużo sprzętu takiego do rzucania, do grania. Kolorowo, tak. Jak widać, nawet widzą postacie na ścianach, które są pomysłem naszej szefowej, tak? Wszyscy tu lubią przychodzić. Witamy w magicznym naszym świecie. To jest sala doświadczeń świata, najbardziej lubiana przez wszystkich dorosłych naszych. Zazwyczaj spotykamy salę doświadczeń świata u małych podopiecznych z autyzmem. A tu jest dobrze przystosowana sala, gdzie mają łóżko wodne, światłowody, lustra, klocki podświetlane. Jak słyszymy tutaj dźwięk przyrody, zwierząt, akwarium morskie, lampę solną, projektory, multimedialny dywan, gdzie można grać na pianinie, klocki, szafę do karaoke, gdzie ją w zimowe dni będziemy wyciągać na dużą świetlicę męską, tam będą karaoke, będziemy prowadzić konkursy, będzie Mam Talent. Mamy takie plany tu od tego tygodnia zacząć wprowadzać Mam Talent.
0: Mimo że są te wszystkie doznania, te dźwięki, to i tak panuje tutaj taki spokój.
2: No o to nam chodzi, żeby to był taki azyl wyciszania się ich, ale i żeby doznali wszystkich jakby bodźców, które na dany moment będą potrzebować.
0: Do tego miejsca też lubią przychodzić?
2: Oczywiście, że tak. Mamy też tutaj aromaterapię, że jeśli potrzebują, bo mamy też osoby, które kochają zapachy i tego potrzebują.
0: Pralnia.
2: Prania, tak. To kluczowe serce. Bez tego by się tutaj też nie obeszło. Drugie zaraz po kuchni, bo jeśli się nam coś wyleje, coś ubrudzić za plami, ubrań mamy za mało, to jest doskonałe miejsce, żeby odświeżyć, szybko wysuszyć, przeprasować parownicą i mają wszystko gotowe. Podopieczni się tutaj uczą wielu rzeczy. Czy jak oni tutaj do Was trafili, to już potrafili niektóre rzeczy? Czy dla niektórych to były nowości, że trzeba prać, sprzątać, robić sobie jedzenie?
3: Dla większości to były nowości. Tu dopiero wszystko po

0: Jest 9, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów dla biało-czerwonych. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Keiko. Rusza właśnie teraz w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Czy ktoś już wstał? Kilka chwil po dziewiątej to jest moment, kiedy w sobotę rozpoczynamy radio śniadaniowe. Michał Hanczak, dzień dobry. Nie no, wiem, że jesteście między innymi studenci, którzy jadą na pierwsze zjazdy w tym roku akademickim. Studenci zaoczni, bo pewnie ci dzienni to odsypiają pierwszą piątkową imprezę. Będę grał dla wszystkich oczywiście. Roxana Węgiel na dobry początek.

0: Jeżeli w tę sobotę planujecie wysprzątać swoje mieszkanie na błysk, to oczywiście będę grał tak, żeby wam się dobrze sprzątało. 100% polskich hitów mam dla was, ale będę was też próbował namówić w tym programie, żebyście jednak może to sprzątanie odłożyli na później. Mówią, że idealnie wysprzątane mieszkanie to oznaka zmarnowanego czasu, a tego czasu marnować nie warto, zwłaszcza, że pogoda piękna. Mamy jesień, ale pogoda nas od kilku dni rozpieszcza. Jeszcze dziś i jutro będzie naprawdę bardzo ładnie prawie w całej Polsce. Jutro trochę więcej deszczowych chmur zacznie już napływać od zachodu i poniedziałek może być brzydszy, chociaż synoptycy, ci optymiści mówią, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Zresztą, jak bardzo się cieszymy, sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz w jednym z katowickich parków.
1: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
2: Proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
3: Dla mnie jest bardziej letnio.
4: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
5: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
2: Ojej, proszę pana, a do kwietnia.
0: Ja osobiście mógłbym się pod tym podpisać. Jestem optymistą, ale chyba jednak nam się to nie uda. Ale dobrze, no zima przyjdzie, też ma swoje plusy w tych minusach, ale o tym będziemy rozmawiali wtedy, kiedy rzeczywiście zrobi się zimno. Na razie przed nami całkiem ładna i całkiem ciepła, jak na październik, sobota. Mam nadzieję, że z radiem śniadaniowym w Radiu SK2 w głośnikach. Monika Brodka, a potem Mateusz Ziółko. Tacy artyści przed nami. SK2

słuchacie Radia SK2, w którym przed chwilą Margaret i jej hit pod tytułem Prima Ballerina. Teraz jednak inna postać kobieca się pojawi w piosence, a mianowicie będzie to Królowa Łez, która właśnie skończyła 10 lat. Dobrze wiecie, kto stoi za tym hitem. To Agnieszka Chylińska oczywiście i faktycznie w tym tygodniu minęło 10 lat od premiery tego singla. To była jedna z piosenek promujących album Forever Child. No i jeden, jak się później okazało, z największych hitów w repertuarze Agnieszki Chylińskiej. Pokrył się diamentem. Nikt sobie chyba nie wyobraża koncertu Agnieszki Chylińskiej bez tej piosenki. W ten weekend usłyszą ją ci, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, bo tam właśnie teraz Agnieszka koncertuje, ale w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie nas słuchacie, na przykład przez internet, teraz Królowa Łez też się pojawi.

0: Kula w Radiu SK2. Tu Radio Śniadaniowe, nasze cosobotnie spotkanie. Michał Hanczak, dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy właśnie się włączyli i na przykład jedzą śniadanie smacznego. Nie wiem, czy akurat ktoś z was je paprykarz szczeciński na śniadanie, ale nie wiem, czy wiecie, że ten właśnie przysmak w tym tygodniu skończył 59 lat. Mam nadzieję jednak, że nikt nie trzyma tak długo puszki z paprykarzem szczecińskim, bo to mogłoby być niebezpieczne, zwłaszcza gdybyście ją otworzyli teraz. Nie wiem tylko, dlaczego paprykarz szczeciński nie znalazł się na liście najbardziej polskich obiadów. No właśnie, taki plebiscyt trwa, Daria Ładocha jest jego twarzą, a wy razem z Darią wybieracie najlepszy polski obiad. Głosować możecie na sk2.pl, a dla tych, którzy głosują, jest szansa na pojawienie się już niebawem na PGE Narodowym w Warszawie, na uczcie, podczas której razem z Darią Ładochą będziecie ten obiad wybrany jedli. I jeszcze będą inne atrakcje oczywiście. Zachęcam, zajrzyjcie na sk2.pl, zagłosujcie, pomóżcie nam wybrać najlepszą zupę i najlepsze danie główne. No i słuchajcie też programu Darii Ładochy dzisiaj po godzinie 11 na antenie Radia SK2. Chyba nie będzie o paprykarzu szczecińskim. Z tego co wiem, temat jeszcze bardziej na czasie, bo grzyby.
1: SK2. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
5: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
6: Stokrotka.
7: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.

0: Ceny.
1: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
0: Kto pierwszy, ten mieszka.
1: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
0: Szczegóły na zaspawysoko.pl. I po reklamie.

0: Po każdym przesłuchaniu tej piosenki mam ochotę na szarlotkę. Też tak macie? Dobrze, że nie zawsze tę szarlotkę mam pod ręką, nawet częściej nie mam niż mam, bo gdybym za każdym razem jadł, kiedy słyszę tę piosenkę, czyli Mirafiori Artura Rojka, jedną z moich ulubionych ostatnio, no to prawdopodobnie bym się już tutaj na tym krześle w radiu nie zmieścił. Za chwilę 10, za chwilę też trasa koncertowa Artura Rojka z nowym albumem i między innymi z tą piosenką. W przyszły weekend startuje ta trasa. Pierwszy koncert w przyszłą niedzielę w katowickim Nosprze. A o pewnej trasie koncertowej innej artystki, którą znamy doskonale co najmniej od 3 dekad, będę opowiadał wam po godzinie 10.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
10: Stokrotka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Cortez wraca do Trójmiasta z jesienną trasą koncertową. Artysta znany z takich utworów jak Zostań, Hej Wy czy Od dawna już wiem wystąpi w Gdyni ze swoim zespołem. Będzie to jeden z finałowych koncertów tegorocznej trasy, więc dla fanów Corteza to okazja, żeby zobaczyć go na żywo jeszcze przed dłuższą przerwą w koncertowaniu. W programie znajdą się zarówno najbardziej znane piosenki, jak i nowszy materiał. Koncert odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Bilety są jeszcze dostępne online.
15: Jest 10. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
16: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
17: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
18: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
17: A jaka idealna będzie cena benzyny?
16: No, myślę, że te 5,19.
15: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Droga jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają wędrówkom. Podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia. Nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
0: O tym, co w kraju i na świecie ponownie usłyszycie za godzinę. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. W sumie o tym, co w kraju też będę opowiadał. Mamy złotą polską jesień, a w tej godzinie będzie też o złotych godach. No i mamy też jubileuszową trasę koncertową Natalii Kukulskiej i o tej artystce i z tą artystką też chwilę w tej godzinie porozmawiam. Najpierw jednak Wanda i Banda i hit Nie będę Julią.
1: Najlepiej.

0: jedna z tych piosenek, które działają jak poranna kawa. Malcik i Jugoton i Kazik już za nami w Radiu SK2, a za kilka chwil Sanach i Hip Hip Hura. Może na cześć wszystkich tych, którzy obchodzą jakieś rocznice, czy to rocznice urodzin, czy na przykład rocznice ślubu. Ostatnio w Kieleckim Urzędzie wręczono medale dla tych, którzy obchodzą złote gody, czyli przeżyli ze sobą 50 lat, a nawet więcej, bo 50 lat minęło od ich ślubu. Czy da się w tych czasach tak długo ze sobą wytrwać i co jest kluczem, żeby rzeczywiście wytrwać w małżeństwie 50 lat? O to pytała nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
1: Wyrozumiałości, cierpliwości i miłości.
2: Gdzie tej cierpliwości szukać, bo czasami może jej brakować?
3: To jest tak, proszę pani, że wie pani, ta cierpliwość też się kiedyś kończy, nie? No ale trzeba iść na kompromisy, szukać luk w tym naszym życiu, a jakoś się tam udaje.
4: Nie kłócić się specjalnie, no i ustępować raczej.
5: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
6: Nie żyją nam.
0: Po raz kolejny się potwierdza, że jeżeli facet jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową kręci. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy świętują złote gody, ale też dla wszystkich innych, którzy mają jakąś swoją rocznicę i w ten weekend będą świętować. Hip, hip, hura na waszą cześć z dedykacją od Radia SK2. W Sanach już teraz.
7: SK2.

0: Nazywana przez niektórych polską księżniczką popu, Sylwia Grzeszczak od wielu już lat co jakiś czas raczy nas pięknymi piosenkami. To jedna z nich, Pożyczony w Radiu SK2. Ale jest taka artystka, która świętuje większy jubileusz i ruszyła w trasę koncertową na 30-lecie swojej kariery, ale jakby tak dobrze policzyć, to nawet 40-lecie, bo 40 lat temu miała premierę jej dziecięca płyta, a 10 lat później już jako dorosła artystka wkroczyła na polską scenę i na niej się trzyma dzielnie do dzisiaj. Chyba domyślacie się, że chodzi o Natalię Kukulską. Myślę, że każdy z was przynajmniej jedną, dwie, trzy piosenki tej artystki zna, czy to z tej ery dziecięcej, czy z tej dorosłej. W 96 roku ukazała się płyta Światło, no i właśnie rocznica tego debiutu to jest punkt wyjścia do trasy koncertowej, która wystartowała w zeszły weekend w katowickim Nosprze. Jutro koncert w szczecińskiej Filharmonii, a później kolejne miasta, m.in. Bielsko-Biała, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa czy Wrocław. Na tych koncertach Natalia Kukulska sięga nie tylko po piosenki z debiutanckiej płyty Światło, ale też jest to podróż przez wszystkie jej kolejne płyty. Nawet robiła taki plebiscyt w mediach społecznościowych, które piosenki z których płyt fani chcieliby usłyszeć. No i teraz je dostają. Przy okazji ja zapytałem Natalię Kukulską o jej najdziwniejsze, najbardziej zabawne doświadczenie, wspomnienie z tras koncertowych.
1: Chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy. Po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać Wypuśćcie mnie stąd, bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw papachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
0: Miejmy nadzieję, że podczas tej jubileuszowej, rozpoczętej dopiero trasy, czy ona jest, bo tak się nazywa ta trasa od jednej z piosenek, takie wypadki się nie zdarzą. Dobrej zabawy życzę wszystkim tym, którzy się na koncerty Natalii wybierają, a że dzisiaj mamy sobotnie przedpołudnie i pewnie niektórzy teraz gdzieś w drodze, może na siłownię, może na zakupy, no krótko mówiąc w takim sobotnim biegu, to zagram wam właśnie ten hit prosto z albumu Puls, to w biegu.

0: I tak to właśnie jest w Radiu SK2, że z jednej strony mamy dla Was hity największych polskich gwiazd, znanych doskonale od lat, a z drugiej też tych młodych artystów, którzy coraz dzielniej na polskiej scenie sobie radzą. Liwka już z sukcesami, no i z hitem Poza Tobą Nic na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Jakie plany na dziś? Ja zachęcam do aktywności w plenerze, chociaż wiem, że sporo osób też zaplanowało w ten weekend wizytę w kinie, bo w końcu lalka trafiła do kin i trwa taka dyskusja, czy ta kinowa wersja lepsza i bliższa oryginału, czy może jednak serialowa, która jest daleka od oryginału, ale czymś innym przyciąga. W każdym razie od twórca jednej z ról w tej filmowej lalce, Andrzej Seweryn, nie kryje radości, że o tej lalce się tyle dyskutuje.
1: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
14: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
13: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
15: Sprawia! Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
13: Kto pierwszy, ten mieszka.
15: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
13: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
16: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: To taki mały powrót do lat 90. do pierwszej solowej płyty Roberta Gawlińskiego. O sobie samym przed godziną 11 na antenie Radia SK2, na finał Radia Śniadaniowego, chociaż za chwilę i o czymś na śniadanie i na obiad, bo wybieramy najlepszy polski obiad. Zachęcam do zaglądania na sk2.pl. Za chwilę, krótko mówiąc, o tematach kulinarnych idealnych na sobotnie przedpołudnie Daria Ładocha. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 9. Michał Hanczak, trzymajcie się.
1: SK2. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Mała czarna, poranny prysznic, spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy, blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41...
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11...
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
1: Jest 11. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Urbana i przyszłości kadry.
19: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
1: Mówił po meczu Sebastian Szymański, pomocnik reprezentacji. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji brało udział 12 strażackich zastępów.
20: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
1: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w ramach turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. O awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
23: Sobota, wybiła godzina 11. Witam Was bardzo serdecznie. Daria Ładocha w audycji Ładocha na pożarcie. No, dzisiaj będziemy mieli w programie emocje jak na grzybach. A co za tym idzie, zabieram Was, drodzy słuchacze, na grzyby. Czyli gdzieś, gdzie ja nigdy nie byłam.
24: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Hej, pozdrawiam serdecznie. Ja właśnie spakowałam się, wiadereczko, nożyk i lecimy na grzybeczki.
2: No to by do opisu grzybobrania pasowało. Dlatego, że Polak może podobno podać Ci swój PIN do karty. Może Ci podać numer karty do bankomatu. Ale gdzie zebrał grzyba, w życiu Ci nie powie. I to by się trochę kłóciło z tym, co mówiłam w poprzednim wejściu, że to ma być takie relaksujące, odprężające. No pewnie dla mnie by takie było, dlatego otwarcie teraz mówię. Jeżeli ktoś z Was słucha, czy ma ochotę zaprosić mnie na grzyby, albo ma na przykład ochotę zrobić sobie detoks od PlayStation, albo po prostu wystawimy na woźb grzybobranie z Ładochą, to jestem otwarta na każdą propozycję. Natomiast słuchy mnie doszły, że to grzybobranie to jest niczym dyscyplina w Polsce olimpijska. Bo nie chodzi o to, jakiego grzyba przyniesiesz, tylko jakiego twój sąsiad nie przyniesie. Ale to są oczywiście żarty, śmichy, chichy. Polacy chodzą na grzyby bardzo chętnie, odpoczywają, relaksują się. Natomiast to, co my widzimy, zbierając grzyba, to jest kapelusz i ogonek. I to jest owoc. Natomiast cała grzybnia podobno znajduje się pod spodem. Sieć zależności, współpracy z drzewami, sieć komunikacyjna. Komunikują się między sobą o szkodnikach, wymieniają się składnikami, makro, mikroelementami. Podobno wytrawni grzybiarze to w ogóle nie patrzą się na nogi i pod nogi, tylko patrzą się na drzewa. Z tych drzew można wyczytać, gdzie tak naprawdę rosną grzyby. A grzyb, to jeszcze gwoli ścisłości, taka mała powtórka z biologii, to ani roślina, ani zwierzę, tylko osobny gatunek organiczny. No i dobrze, no to zostawmy już tą biologię, zostawmy tych grzybiarzy, otwarte zaproszenie na grzyby zostało rozpoczęte przeze mnie. No to teraz czas do kuchni. Co z tymi grzybami zrobić i przede wszystkim jak?
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ładocha na pożarcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. My jesteśmy dzisiaj w lesie, a tak naprawdę na grzybach, ale ja z tego lasu i z tych grzybów zapraszam was do kuchni, bo powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś wam dał słoik suszonych grzybów, to nie jest tylko taki zwykły prezent. Ten prezent oznacza bardzo długi czas, który upłynął od momentu zerwania, wybrania się na te grzyby, a ususzenia. To jest bardzo czasochłonne, pracochłonne dla ludzi, którzy albo na tych spacerach rozwiązują swoje problemy, albo po prostu cieszą się z tego, że mogą zrobić coś pożytecznego i przynieść do kuchni grzyby. No ale co z tymi grzybami? Przynosimy je do kuchni i co z nimi zrobić? No niestety, nie można ich odłożyć na półkę. Te grzyby należy natychmiast oczyścić. Grzyby nie mogą długo leżeć. Nie można ich też moczyć w wodzie. Nie można też ich moczyć długo w wodzie. A dlaczego? Bo działają jak gąbka, nie będą już tak smaczne, będą gumowate i trudno je będzie usmażyć, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No więc czym czyścić grzyby? Najlepiej małą szczoteczką. Można je oskrobać też takim nożykiem albo gąbeczką taką do szorowania, natomiast no, pod bieżącą wodą no to raczej ich moczyć nie można. I nie można też ich zostawić, że na przykład, nie wiem, zbierzecie te grzyby i za 3 dni przyjdziecie, bo sobie przypomnicie, że o, miałem coś zrobić z grzybami. Kurka, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówili, co można fajnego z kurką zrobić i dlaczego kurka to grzyb, a nie kurka i dlaczego tak jest nazwana i dlaczego jest taka modna, do tego wrócimy, ale kurka to jest osobna dyscyplina oczyszczania grzybów. Tam w te małe szczelinki, ja nawet mam tutaj taką kurkę i widzę, że ona jest brudna, pięknie pachnie, no możecie mi tylko uwierzyć na słowo, ale niestety kurkę bardzo ciężko w ten sposób oczyścić, jak mówiłam, czyli gąbeczką, czy jakimś tam szczoteczkiem małym, więc kurkę najlepiej jest zalać wrzątkiem z solą. Wtedy ta sól wchodzi w szczeliny kapelusza i bardzo dokładnie oczyszcza, a z tej kurki wypada naprawdę niesamowite runo leśne w ilościach zatrważających. Co wtedy trzeba zrobić? Szybciutko kurkę osuszyć. Czyli jeżeli macie w planach iść na grzyby i zjeść jajecznicę z kurkami, no to trochę od zerwania do jajecznicy jednak czasu upłynie. A co z takimi grzybami można robić? Z takimi grzybami można robić wszystko. Można je mrozić, można je marynować, można je od razu smażyć, albo można je ususzyć. Czym chata bogata, a tak naprawdę dobrze wiemy, że my Polacy bardzo szeroko grzyby wykorzystujemy w kuchni. Zapraszam was na przerwę, a zaraz wrócimy do tego, dlaczego te grzyby nam tak dobrze smakują.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
13: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
12: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
14: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
12: Kto pierwszy, ten mieszka.
14: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
12: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam Was po przerwie. Mówiliśmy o tym, jak zbierać grzyby, co z nimi robić, jak je myć, jak je czyścić. No i ja sobie myślę tak, kolega mi podpowiedział, że najfajniejszą taką frajdą jest znaleźć pierwszego grzyba. No ale ostatnio w ogródku mój kolega znalazł takiego grzyba. Mało tego, zrobił z niego jajecznicę, o mało teściowej nie zabił. Teściowa dostała nadciśnienia. On myśli, taka pieczarka mi tu wyrosła. Moi drodzy, otóż to nie była to pieczarka, więc uważajcie, jeżeli nie jesteście pewni, to nie zbierajcie grzybów, które wyglądają podejrzanie, chociaż ja jestem totalnym amatorem, więc ja Wam nie powiem. Dla mnie grzyb to grzyb. I teraz, co z tym grzybem? Dlaczego on nam tak smakuje? To wszystko zawdzięcza umami. Smak umami. To smak, który może Wam przywołać na myśl, na przykład parmezan, winogrona, pomidory, mięso. To naturalny kwas glutaminowy występujący właśnie w produktach takich jak grzyby. To jest coś takiego, że my to jemy i nam wręcz ślinianki pracują. Mamy ochotę tego jeść więcej, bo któż z nas, kto nie skradł winogrona o dobrym smaku w sklepie, nie kupił zaraz całej kiści? Któż z nas, kiedy uwziął się na parmezan, nie zrobił rosołu z parmezanem i nie nazwał tego zupą po włosku? To właśnie robi nam kwas glutaminowy, że te kubki smakowe nasze są tak bardzo nasycone, bo dzięki niemu, dzięki temu smakowi umami, sygnał do mózgu o takiej euforii wręcz kulinarnej, gastrycznej, no właśnie, idzie dużo szybciej niż jak tego umami nie ma. I teraz, wywar z grzybów, no to nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy zalać parę grzybów wodą, wrzątkiem, poczekać chwilę i mamy super, wspaniały, aromatyczny wywar, który można dodać do bardzo wielu rzeczy. Ale ja zdradzę Wam sekret, gdzie najbardziej lubię grzyby polskie. W zupie grzybowej, ale po tajsku. To jest bardzo prosty przepis. Jeżeli będziecie chcieli, możemy Wam go przesłać, ale ta zupa robi furorę. Moja koleżanka kiedyś z telewizji, jak robiłam ją w śniadaniówce, spróbowała tej zupy i od 7 lat co święta wysyła mi zdjęcia, ponieważ ja tę zupę robię właśnie na Wigilię. Dodaję tam bardzo aromatyczne tajskie przyprawy, takie jak liście limonki kafir, trawę cytrynową, galangal. Mało tego, ta herezja kulinarna nie ma końca u mnie, ponieważ podaję zupę z makaronem ryżowym. Do tego zamiast śmietany dodaję mleko kokosowe, ale to nic, bo jednak na pierwszym planie wybijają się nasze polskie suszone grzyby, które są takim dobrodziejstwem, że nawet tajskie składniki są jedynie tłem, a grzyby są bohaterem. Teraz naprawdę mam ochotę na tę zupę. Mam nadzieję, że będziecie chcieli przepis. Chętnie Wam go udostępnimy. A teraz posłuchajmy polskiej, dobrej, jak nasze polskie grzyby muzyki.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby grzybami, ale konkurs konkursem. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na sk2.pl. Wybieracie najlepsze polskie pierwsze i drugie danie, które będziemy Wam serwować, no w zależności od tego, które danie wygra, na Stadionie Narodowym już 7 listopada. A więc gorąco zachęcamy Was do głosowania sk2.pl. Wybierzcie swoje ulubione polskie dania i zasiądźmy razem do stołu.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Szkoła Docha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Drodzy klienci Lewiatan, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Co? Gdzie? Kiedy?
20: Ska, rock, miejski folk i teksty z dużą dawką humoru. Poparzeni kawał 3 wracają w nasze okolice. Zespół od ponad 20 lat koncertuje w całej Polsce, a w swoim repertuarze ma m.in. kawałek do tańca, Byłeś dla mnie wszystkim, czy Wezmę cię. Podczas koncertu będzie można usłyszeć także nowsze utwory, w tym singiel Twoje oczy, zapowiadający kolejny album grupy. Poparzeni kawał 3 zagrają w czwartek 8 października o godzinie 19 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Bilety są dostępne online.
21: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN. Kierowcy ruszyli do tankowania.
22: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
23: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
21: Usłyszał na jednej ze stacji nasz reporter Michał Brawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, za diesla 7,88. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj audycja poświęcona jest grzybom. Ładocha na pożarcie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pożreć dobrą porcję wiedzy i dobrą porcję muzyki. Za chwilę wracamy do Was.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Chciałoby się powiedzieć kurka wodna i to bardzo by pasowało do naszej audycji. Jesteśmy już po 12. Mam nadzieję, że myślicie o tym, co zrobicie dzisiaj lub jutro na obiad. Sezon nam sprzyja, a więc kurka. Żeby nazwać grzyba kurka, no tak, no to jest taka nasza łańska fantazja, natomiast kurki są teraz bardzo modne. Mówiliśmy już, jak je oczyścić, czyli wrzątek z solą, ale teraz powiedzmy sobie, co można z tej kurki zrobić. Na początek, odrobina teorii. Nie wrzucamy mokrej kurki na patelnię. Nie uzyskamy tego, co chcemy. Smak będzie taki w połowie kurkowy, bo dużo ucieknie. Natomiast konsystencja kurki nie będzie zadowalająca. Szczególnie naszych polskich grzybiarzy, polskich gospodarzy i gospodynie, które na smaku, co by nie mówić, bardzo dobrze się znają. A więc umyta, osuszona kurka i masło. Kurka uwielbia masło. Z tym masłem mają się jak za pan brat. Można wręcz powiedzieć, że na takiej patelni odbywa się mistyczny kulinarny taniec, gdzie masło zdobywa kurkę, a kurka się temu poddaje. No i taka klasyczna jajecznica z kurkami wymaga od nas tego, żebyśmy najpierw z kurki odparowali wodę. Szybki patent, kiedy dajecie cebulkę, ona się troszeczkę zarumieni, robi się bardziej słodka, dodajemy kurki. Żeby kurki szybciej odparowały wodę, należy potraktować je solą. Wtedy woda wypływa z kurek, czyli robi się kurka dużo mniejsza, aromatyczna i kiedy już cała woda odparuje nam z naszego grzyba, wtedy dopiero dodajemy jajka. Ciach, prach, sól, pieprz, co lubicie, szczypiorek, rozmaryn, jakieś inne elementy naszego ukochanego lasu i jajecznica jest gotowa. Ale kurka może być dodana nawet dzisiaj do na przykład śródziemnomorskiego sosu na bazie mascarpone. Dokładnie tak samo uzyskujemy konsystencję kurki jak w przypadku jajecznicy, czyli mamy cebulkę, mamy masło, odparujemy wodę i wtedy możemy dodać liście szpinaku, suszone pomidory, mascarpone, które jest tłuste, nic się nie zważy i mamy aromatyczny sos kurkowy, który można podać do czego? W wersji keto na przykład do mięsa, do ryby, do łososia albo dla fanatyków, bo tylko tacy są. Są tacy, co lubią lub nie lubią makaronu. Pyszny makaron z takim sosem kurkowym. Myślę, że to pomysł nie tylko na niedzielny obiad, ale przede wszystkim na fajną randkę czy miłe spotkanie z przyjaciółmi. Jedno tylko zastrzeżenie. Pamiętajcie, kuchnia to takie miejsce, gdzie powinno się spotkać pięć smaków, niezależnie od tego, czy jest to kuchnia włoska, azjatycka czy polska. Mamy smak słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. No, smak umami załatwiają nam grzyby. Słodki, wiadomo, słodycz z mascarpone, natomiast grzyby, należy pamiętać, odrobinę są mdłe w smaku, dlatego lubią mieć towarzystwo, lubią mieć to masło, o którym wcześniej mówiliśmy, które wydobywa smak, które jest nośnikiem ich smaku. Także nie zapomnijcie na koniec doprawić to odrobiną smaku kwaśnego, czyli cytryną lub limonką, jeżeli będziecie kurkę łączyć z azjatyckimi smakami i wtedy danie będzie wykwintnie gotowe i będziecie mogli zaskoczyć swoich gości. Zapraszam Was teraz na odrobinę polskiej muzyki, żeby zainspirować Was do polskiego gotowania.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby w polskiej kuchni są znane nie od dziś. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam na przykład świąt Bożego Narodzenia bez grzybów. Bo nawet do barszczu dodaje się odrobinę grzybów, dlatego właśnie smaku, głębokiego smaku umami. Barszcz, grzybowa, kapusta z grzybami, uszka. Ale te grzyby w kuchni staropolskiej miały swoje zastosowanie i traktujemy je w sposób tradycyjny. Natomiast współczesne gospodynie, współcześni gospodarze lubią wykorzystywać te dobra staropolskie z takim małym twistem nowoczesności. I teraz będę Was zachęcać do tego, żebyście jedli zgodnie z porami roku. A dlaczego to jest ważne? Bo wszyscy o tym mówią, a nikt nie wytłumaczył. Generalnie my zależymy od klimatu. To, co ziemia daje o danej porze roku, nam służy. Dlatego w lecie jemy nowaliki, które nas wychładzają z środka, a zimą jemy dania, które mają nas od środka dogrzać. Czyli kapusta z grzybami, bigos, to są dania, które powinniśmy właśnie teraz serwować na naszych talerzach. Ale o tej porze roku nie tylko grzyby. To także kasza, to także burak, to także ziemniaki, o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Także proponuję Wam na przykład takie danie z grzybami, które może być trochę nowoczesne i trochę staropolskie. Czyli łączymy nowe ze starym i jest to przede wszystkim danie bardzo szybkie. Jest to kaszotto z burakami i z grzybami. Jak już sobie upieczecie buraki, o tym pewnie będzie za tydzień lub dwa tygodnie, co można z burakami zrobić i niekoniecznie się z nich śmiać, no bo Polska burakiem stoi, to możecie sobie zrobić takie kaszotto na bazie kaszy gryczanej z dodatkiem pieczonego buraka, z wywarem. Kaszę można ugotować właśnie na wywarze z grzybów i do tego dodać grzyby drobno pokrojone. To danie się robi naprawdę bardzo szybko. Do tego orzechy włoskie, można dodać odrobinę orzechów piniowych, czyli twist włoski, parmezan albo ser długo dojrzewający, znowu twist włoski, albo nawet pokruszyć grecką fetą. Zobaczcie, jedno danie, jeden grzyb, a ile zastosowań, ile rzeczy może się połączyć na jednym talerzu. To tylko taka moja inspiracja, jak możecie sobie poradzić z jutrzejszym obiadem niedzielnym. Dodam jeszcze, to taka sugestia, że grzyby też można piec i z tego powstaje przepyszny krem z pieczonych grzybów z dodatkiem ziemniaków i kleksa śmietany. Robi się bardzo pysznie i aromatycznie. A teraz posłuchajcie, coś dla ucha, coś dla podniebienia. Wszystko jest SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mała czarna, poranny prysznic, spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy, blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, grzyby są dobrem narodowym. Nie wiem, o czym opowiadać. Jest tyle rzeczy, które można powiedzieć. Od pana Tadeusza po kosmos. No, panu Tadeuszu było o grzybobraniu, że jest to taki nasz rytuał. Wręcz borowika nazywało się generałem grzybów czy pułkownikiem. A dzisiaj w książkach, które możemy czytać, są to książki oczywiście science fiction, mówi się, że najlepszym pokarmem, który można by zabrać w kosmos, jest właśnie grzyb. A dlaczego? Dlatego, że wyrośnie wszędzie, mówi się, rośnie jak grzyby po deszczu, o tym też zaraz powiemy, a do tego rośnie bardzo szybko. No więc to mocny skok, Ładocha. No ale to jest taka audycja, Ładocha na pożarcie, że z pana Tadeusza przeskoczyliśmy do kosmosu, a ja przeskoczę również do moich lat dziecinnych, gdzie marynowane grzyby były wielkim rarytasem na moim stole. No właśnie maślaki rządziły, takie lekko śluzowate, pamiętam, ale ten śluz w ogóle mi nie przeszkadzał. Pamiętam, jak moja siostra mówiła, że te grzyby wyglądają jak ślimaki. Ja się wtedy śmiałam, że wcale nie jem maślaków, tylko jem ślimaki. W sumie czułam się jak francuska, jak przy francuskim stole. Moi drodzy, żyjemy w czasach Instagrama. I dzisiaj tak naprawdę grzyb zerwany, grzyb ugotowany nie może nie być sfotografowany. Czasami słyszę, pokaż mi swojego grzyba. No i dobrze, że tam ginekolog obok nie stoi, bo mogłoby być różnie. Natomiast grzyb mimo wszystko ma takie znaczenie pejoratywne, to bo grzyb jest zarówno dobrodziejstwem, jak i może być przekleństwem. Powiedzcie coś dobrego mojej przyjaciółce na Sardynii, która ma taką wilgotność w starym domu, że musi odgrzybiać ściany co roku. Więc zważcie na to, etymologia słowa grzyb też budzi kontrowersje, natomiast grzyb może być zarówno dobrodziejstwem na naszych stołach, jak i przekleństwem, o czym wiedzą ci, którzy potrafią zachorować na różne choroby, albo ci, którzy na Sardynii muszą właśnie uporać się z uporczywym grzybem na ścianie. Zanim wyślę was z tym grzybem do kuchni czy w kosmos, chcę podnieść jeszcze jeden ważny temat, a mianowicie to, czy grzyby leczą. Soplówka jeżowata, kordyceps, psylocybina, muchomory. O tym bardzo dużo się mówi. Ostatnio wysłuchałam 2-godzinnego podcastu na ten temat, w którym jedna z pań, które zajmują się tym, pani doktor, powiedziała, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy grzyby leczą. Na pewno mają dużą zawartość białka, więcej niż soja, makro i mikroelementów, witamin z grupy B. Dlatego ci, którzy piszą te książki science fiction, mówią, że z grzybami to tylko w kosmos, bo szybko wyrosną, mają składniki odżywcze i będą tam rosły bardzo szybko, ale to oczywiście jest science fiction. Natomiast ci, którzy myślą, że grzyby leczą, czy z czegokolwiek nas wyleczą, depresji, układ nerwowy, z tym jeszcze niestety musimy poczekać. A jeżeli mamy czekać, można wejść do kuchni i zamarynować sobie, zamrozić lub ususzyć fajnego grzyba, bo święta w polskiej kuchni bez grzybów to święta stracone.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi mili, ja się z wami bardzo czule żegnam i mam nadzieję w dzisiejszej audycji Ładocha na pożarcie.

0: że nie zapędziłam was w czarcie kręgi. Tak, bo nie tylko w przysłowiach i powiedzonkach, ale również w wierzeniach grzyby miały swoje zasadne miejsce i podobno rosły tam, gdzie uderzał piorun. Mam nadzieję, że będziecie rośli w siłę, w entuzjazm i w kulinarne inspiracje jak grzyby po deszczu, ale zostawię was z jeszcze jednym powiedzonkiem. Grzyb bez korzenia, człowiek bez sumienia. No i co to dzisiaj znaczy? Zostawiam was z tym. Miłego weekendu, smacznego i adios.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: I po reklamie.
10: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
10: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zdarzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest całkowicie zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek świata, który opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na 4. miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
12: Piękna sobota za oknem, więc powiedz mi, jakie masz plany na dalszą część soboty?
10: Na dalszą część soboty? Tak. Odpoczywać w końcu weekend.
12: No ale jakoś może na dworze, co? Bo taka piękna złota polska jesień.
10: A można się
12: wybrać. No bo ja wiem, że dzisiaj ma być w ogóle turbo ciepło. Ja jeszcze tak sprawdzę szybko. Mój telefon mówi, że już jest 19 stopni, a dzisiaj w porywach 22 stopnie.
10: To się zgadza.
12: Także drodzy Państwo, w sobotę korzystamy, ale oczywiście robimy to przy najlepszych polskich hitach. Antonina Van Dessel, dzień dobry w sobotę 3 października.
13: Polskich hitów.
12: SK2. Na początek Urszula, Anioł wie.

To był Oskar Cyms, który lubi bez końca, a na Podhalu wielki jesienny powrót. Owce schodzą z hal, no a wraz z nimi bacowie i juchasi. Ruszają jesienne redyki, czyli jedna z takich chyba najbardziej charakterystycznych górskich tradycji. No i dzisiaj między innymi Ochotnica Górna i Rabka, jutro Siwa Polana i Zakopane. Więc jak jesteście w okolicy, to warto zobaczyć to widowisko. No i wygląda na to, że owce właśnie kończą sezon All Inclusive w górach. No i czas wracać na niziny, moje drogie. SK2.

Numer idealny. Pod sobotnie sprzątanie Dede Negra, kawałek podłogi, a za moment duet piękny, idealny, Kuba i Kuba. I chłopaki, i słuchajcie, to jest numer jeden wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, więc za chwilkę posłuchamy, ale ja przypominam, że już teraz kolejne notowanie w kolejny piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka i wasze głosy mają znaczenie. No i zobaczymy, co w przyszłym tygodniu będzie numerem jeden. Ja zachęcam do głosowania sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wybieracie, co najbardziej wam się teraz słucha i co najbardziej wam się podoba. A już teraz wasz wczorajszy numer jeden, Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Numer z przepiękną gitarą Hej i Zazdrość. I są takie momenty, kiedy wszyscy albo siadają przed telewizory, albo idą na stadion oglądać mecz. No i wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia. I co tam się działo? Słuchajcie, ja fanką piłki nożnej nie jestem, to wiecie. I jakimś sportowym świrem też nie. No ale jak są takie mecze, to oglądam i ja. No i powiem wam, naprawdę tam się działo. I 6-0. No po prostu rozwaliliśmy system i pokonaliśmy Rumunię w pięknym stylu. No i takie mecze, no to można oglądać i ogląda się z przyjemnością. I gratulacje dla Polski i oby tak dalej, panowie.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: I ty. Muniek i jego pola na kilka chwil przed godziną 14 w Radiu SK2. Po 14 muzycznie na start Vixen, Sylwia Grzeszczak i Piersi. Ale oprócz tego po 14 powiem wam troszeczkę świeżych plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka i będzie też o papierze toaletowym. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Kult wraca do Trójmiasta z jesienną pomarańczową trasą. Kazik Staszewski i zespół od ponad 40 lat są jedną z najważniejszych grup polskiej sceny rockowej, a ich koncerty to połączenie charakterystycznych tekstów, mocnych gitar i wspólnego śpiewania z publicznością. Na żywo nie zabraknie największych przebojów, ale także starszych utworów, do których zespół regularnie wraca podczas trasy. Kult wystąpi 10 października o 20 w Polsat Plus Arenie Gdynia. Bilety są dostępne online.
14: Jest 14. News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak prognozują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów.
15: Będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj jak przyjechali, ale no, będzie inny na pewno mecz. Nie jest to łatwy teren.
14: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie.
16: Jakie jest twoje ulubione jesienne danie?
17: Moje ulubione jesienne danie? Nie wiem, ja to tak przez cały rok lubię jeść te same rzeczy. Pierogi mamusi są najlepsze, zawsze i wszędzie, niezależnie od pory.
16: O, i pewnie mamusia słucha, to pozdrawiamy w takim razie. Pierogi najlepsze i dobre na wszystko, z dynią na przykład mogą być jesienne.
17: Można zaszaleć, proszę bardzo.
16: Na przykład. Pora obiadowa, więc o jedzeniu rozmawiamy i trochę jedzeniu jeszcze będzie. Antonina Van Dessel, dzień dobry po godzinie 14 w sobotę. Zaczynamy.
2: 100% polskich hitów.
18: Polskich hitów.
2: SK2.
19: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet
20: powtarzając wciąż ten sam błąd.

Perfekt i kołysanka dla nieznajomej miało być o ploteczkach z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No to będzie. Słuchajcie, Quavo na Fide dostał wyjątkowe wyróżnienie. Jako pierwszy raper w historii odebrał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I co ważne, my oczywiście byliśmy na miejscu. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak Quavo odbierał medal i jak wyglądała cała ta uroczystość, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam mamy dla Was zdjęcia, filmiki i kulisy tego wydarzenia. Polecam, bo to naprawdę wielkie, wielkie wow. A dodatkowo tego dnia złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał z zespołu Lady Punk Pana Sewicz i Pan Borysewicz. Także dwaj panowie z Lady Punk też dostali, więc wbijajcie i oglądajcie. SK2. A już teraz Daria Zawiałow i Punk Fu w SC2.

Doda i jej katarzis, a u nas w domach powoli pora obiadowa i pomyślałam sobie, że troszkę o jedzeniu. Słuchajcie, pizza z kebabem została szwedzkim hitem. I internet ostatnio trochę się tym zachwycił, ale sprawa wygląda nieco inaczej. Pizza z kebabem rzeczywiście jest w Szwecji bardzo, ale to bardzo popularna, ale spokojnie, znajdziecie ją w menu, tylko że numerem jeden są nadal szwedzkie klopsiki. A Szwedzi naprawdę potrafią zaskoczyć, no bo w ich kuchni znajdziemy m.in. ryby, śmierdzące jakieś śledzie, krewetki, kiełbasy z renifera, a nawet burgery z łosia. Ale wróćmy do pizzy, no bo tutaj zaczyna się zabawa. Pomyślałam sobie, że rzucę wam wyzwanie i pytanie. Gdybyście mieli wymyślić najbardziej polską pizzę, to co by na niej wylądowało? Może ogórek kiszony, może oscypek, a może schabowy na środku? Ja czekam na wasze pomysły. Dzisiaj pójdźmy w wodze kulinarnej fantazji. Dawajcie znać na radiowego messengera, piszcie i wysyłajcie głosówki. Z czym waszym zdaniem byłaby taka najbardziej polska pizza? No, zobaczymy, jakie macie pomysły. SK2

0: szczęście. To była Marisa. Będzie pięknie i będzie pięknie w waszych odpowiedziach na radiowym Messengerze. Pytam słuchaczy Radia SK2, z czym waszym zdaniem byłaby najbardziej polska pizza? No bo Szwedzi pokochali pizzę z kebabem, a jaką chcieliby mieć Polacy? No i słuchajcie, Maciek pisze, że pomysł na polską pizzę oczywiście, że z pierogami ruskimi albo z bigosem. No powiem tak, z tym bigosem, z kapustą, to bardzo ciekawe. No myślę, że takie specyficzne połączenie, ale ciekawa jestem. A Asia nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, z czym Asia zjadłaby taką polską pizzę.
1: Najbardziej polska to z kurkami.
0: No i tutaj się zgodzę. O kurkach nie pomyślałam, ale przypomniałaś mi, że sezon na kurki trwa. I pizza z kurkami, a zresztą wszystko z kurkami jest pyszne. I to bardzo dobry pomysł. A słuchajcie, za chwilę muzycznie też trochę o jedzeniu. Kasia Kowalska, pieprz i sól. No bo żeby ta pizza była dobra, to trzeba ją doprawić.
2: SK2. Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: ceny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
7: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za chwilkę wybije 15, to była Edyta Górniak, to nie ja. A 15 to muzycznie na start Kasia Popowska, Bajn i Sanach. A dodatkowo zrobi się bardzo jesiennie, no bo pogadamy sobie o jabłkach, cynamonie i takim dosyć nietypowym cieście. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
0: Weekend, sobota w pełni, godzina 15 na zegarach. Antonina Wandesel i Radio SK2, gdzie gramy Wam w 100% polską muzykę. Na początek obiecana Kasia Popowska i przyjdzie taki dzień. Dzień dobry, już takie popołudniowe. Zapraszam i jedziemy z tą muzyką.

0: To była Margaret i Prima Ballerina. I teraz temat trochę przyziemny, ale taki, który dotyczy absolutnie każdego. Ile można wydać na papier toaletowy? No okazuje się, że całkiem sporo. Według pewnych wyliczeń jedna osoba może zużyć nawet 144 rolki rocznie. No i właśnie dlatego ponoć coraz więcej osób mówi, że może czas przesiąść się po prostu na wodę. Czyli bidet, bidetka albo toaleta z funkcją mycia potrafią mocno ograniczyć zużycie papieru. Czyli oszczędzamy pieniądze, no i produkujemy zdecydowanie mniej śmieci. A jeśli naprawdę można na tym oszczędzić kilkaset złotych rocznie, no to chyba najwyższy czas, słuchajcie, przestać spuszczać pieniądze razem z wodą.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Big Cyc, Rudy się żeni.

Grzegorz Chyży, kochanie, to ja. Miało być o jesiennych wypiekach, to będzie. No bo jak jesień, to wiadomo, jabłka, cynamon i zapach ciasta z piekarnika. Ale szarlotka, no okazuje się, że zanim na dobre zadomowiła się na naszych stołach, to miała całkiem ciekawą konkurencję. I mowa tutaj o melszpejzie, czyli staropolskim słodkim wypieku, który kiedyś był dużo bardziej popularny od szarlotki. I co to jest? To jest taka dawna słodka, w sumie zapiekanka owocowa, przygotowywana z mąki lub czerstwego pieczywa, mleka, jajek, masła i jabłek, czyli samo dobro. Czyli no nasi przodkowie też mieli swoje sposoby na jesienną zachciankę. No i teraz najważniejsze pytanie. Zostać przy klasycznej szarlotce, czy może dać melszpejzowi drugie życie? No bo brzmi to znakomicie.

0: Ja już naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy te butelki po napojach to przypadkiem nie są bardziej opłacalne niż jakaś lokata. No bo co chwilę czytam, że ktoś zbiera i oddaje, no i całkiem nieźle na tym wychodzi. Tym razem TikToker zbierał butelki i puszki przez kilka miesięcy, odkładał je, no i zbierał ich tyle, że musiał wynająć dostawczaka. Oddał prawie 700 butelek i puszek, no a w zamian dostał 346 zł i 50 groszy, dokładnie. No i teraz pytanie, może dużo, może mało, tylko ja chcę zapytać, ile kosztował dostawczak? Czy ten biznes w ogóle był opłacalny? No ciekawa jestem.
1: SK2. Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Ale ten czas szybko leci w sobotę. Słuchajcie, już za moment na zegarach godzina 16. No a to był Oskar Cyms, nie musisz się bać. Po 16 Lanbery, Sarsa, Kamil Bednarek. To tylko na początek i oprócz tego porozmawiamy sobie o polskich książkach. Także koniecznie bądźcie z nami w to sobotnie popołudnie i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
15: No, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Save Tonight. No tego hitu to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Eagle Eye Cherry wraca do Polski i już 17 listopada wystąpi w gdańskim Starym Maneżu. Autor kultowego już przeboju zabierze publiczność w muzyczną podróż pełną melodyjnego pop-rocka, soulowego klimatu i wielkich emocji. Usłyszymy największe hity i nowsze utwory artysty. Eagle Eye Cherry na żywo 17 listopada w Starym Maneżu.
0: No i mamy to punktualnie godzina 16 na zegarach w sobotę 3 października. I jest to pierwsza sobota października. Iście jesienna, piękna pogoda za oknem. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami.

Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, a my porozmawiamy o polskiej literaturze. No bo jaka jest najlepsza polska książka w historii? Jeżeli teraz pomyśleliście o Lalce, która jest też na topie, no bo wyszedł serial i film, Panu Tadeuszu albo o Ferdy Durkę, no to powiem wam Pudło, moi drodzy. W międzynarodowym zestawieniu The Greatest Books najwyżej z polskich książek znalazło się Solaris Stanisława Lema. I to na całkiem konkretnym, bo 317 miejscu wśród największych książek wszechczasów. Ja przypominam, to są książki z całego świata. Czyli wychodzi na to, że jednak kosmos. Lem poleciał w literacką przestrzeń i zostawił za sobą całą polską konkurencję. No i to dosłownie. SK2. A już teraz piękny duet Sanach i Krzysiek Zalewski. Eviva l'arte.

Bajm i szklanka wody. A dzisiaj sprawdziłam, że mamy wyjątkowe święto. Dzień kasztana. No i z tej okazji oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich kasztanów. Tych małych, tych dużych, tych, które jesienią spadają z drzew. Tych, które leżą w kieszeniach. No i oczywiście tych, które czasem, no niestety, spotykamy na swojej drodze. Miłego dnia wszystkim kasztanom, bez wyjątku. No i pamiętajcie, każdy kasztan ma swój orzech do zgryzienia. SK2. Już teraz klasyk Maryla Rodowicz i Małgośka.

0: PRO i wychowany w Polsce, a my teraz troszkę ploteczek z polskiego show biznesowego podwórka. O jednych i drugich ostatnio jest naprawdę głośno. Mowa o Filipie Heizerze i Biance. No są na językach wszystkich, podobnie jak Wokulski i Izabela Łęcka, no bo lalka znowu wróciła na tapet. No i mam dla was ciekawostkę. Wiecie, że Heizera i Biankę dzieli większa różnica wieku niż Wokulskiego i Izabelę? Filipa i Biankę dzieli około 22 lat, a bohaterów lalki około 20, czyli proszę bardzo, Wokulski i Izabela przegrywają tę konkurencję o całe 2 lata. No i to się nazywa plotki, co?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: I po reklamie.

0: piękny, romantyczny i taki wprawiający w jesienny nastrój numer od Edyty Bartosiewicz, ostatni, a my zbliżamy się do godziny 17. Po 17 na początek Sylwia Grzeszczak, Budka Suflera, Oskar Cyms z Karlą Fernandez. Więc trochę romantycznie, trochę was rozbudzimy, tak w sam raz pod jesienne klimaty i sobotni, no można powiedzieć powoli wieczór.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie każdego dnia komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami. Bliskość natury, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Na terenie osiedla powstaną przedszkole, plac zabaw, tereny rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. W ofercie również lokale usługowe. Więcej na szymichowski.pl. I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach punktualnie godzina 17 w sobotę 3 października. Za oknem piękna pogoda, słońce widzę jeszcze świeci. Także dzisiaj dzień piękny, piękny weekend. Można odpoczywać z polską muzyką, którą my tutaj w SC2 gwarantujemy. Antonina Van Dessel, zapraszam.

0: Ale to jest ładne. Zalia tylko kochają mnie w Radiu SK2. My dzisiaj dużo o polskim jedzeniu, o polskich smakach, więc skoro jesteśmy już przy nich, no to przypominam Wam o naszej wielkiej zabawie. Najbardziej polski obiad. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj i głosujecie, co według Was jest najbardziej polskim obiadem. Schabowy, może schabowy z mizerią, może rosół, no... Może kotlet mielony, gołąbki, co tam tylko chcecie. Możecie też podać własne propozycje. Głosujecie na danie główne i zupę, ale piszecie też, dlaczego to właśnie Wy powinniście zasiąść z nami na takim uroczystym obiedzie, który już 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będziemy tam my, ekipa Radia SK2 i będzie Daria Ładocha. Co możecie jeszcze zgarnąć? Wyjazd do Warszawy, nocleg dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP. No jak się zgłosić? Powiedziałam, sk2.pl, zakładka Wygraj, najbardziej polski obiad. No to co? Skusicie się?
1: SK2.
0: A teraz klasyk, kombi i pokolenie.

0: Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. Ja wam powiem teraz o bieganiu, dlatego że ono jest ostatnio naprawdę na topie. W większości dużych miast w Polsce praktycznie co weekend jest jakiś bieg. A to półmaraton, albo jakiś maraton, albo bieg na piątkę, na dziesiątkę. No ludzie trenują, nabijają kilometry i walczą z czasem. A tymczasem w Teksasie, czyli za oceanem, ktoś postanowił powiedzieć spokojnie, bez przesady. I tam zorganizowano bieg na 500 metrów. A żeby uczestnicy się za bardzo nie zmęczyli, no to po drodze czekały kawa, pączki, a nawet przerwa na papierosa. No i pomyślałam sobie, że to jest bieg dla mnie. 500 metrów, pączek na mecie i człowiek wraca do domu z poczuciem, że no sport został na dzisiaj odhaczony.
1: SK2.
0: A teraz Mira Fiori od Artura Lojka.
2: Jest łatwo.

0: Puppy Love, Chłopaki nie płaczą. A ja przeczytałam, że można pokazać Polskę w jednym krótkim filmie. Słuchajcie, Szwajcar, Luz Polokaj, właśnie znalazł na to sposób. Zamieścił w jednym filmie pierogi, grzybobranie, parawany nad Bałtykiem, polską babcię, trzepanie dywanu, wesele, no i to po prostu, czyli wszystkie rzeczy, które widząc, Polak mówi, no przecież, że tak. No i film podbija internet, bardzo dużo komentarzy z Polski, ma już miliony wyświetleń i coś czuję, że gdyby dorzucił jeszcze na przykład kolejkę do lekarza i takie pytanie standardowe w święta, a kiedy ślub, no to mielibyśmy już komplet.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 18, to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. Stan pogody na weekend, na szczęście mamy bardzo dobry, jest to piękny weekend w całej Polsce, słoneczny, więc korzystajmy jeszcze jutro, żeby naładować się pozytywną energią na cały nadchodzący tydzień pracy. Po godzinie 18 na start Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, czyli duet idealny. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9, pa.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
22: I po reklamie.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
1: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: SK2 Trójmiasto. Miasto.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i